0: I don't mind dying.
1: Przechodzimy teraz do bardziej współczesnych wersji kompozycji Roberta Johnsona. Rok 1998, ukazuje się wtedy album Keb Mo zatytułowany Just Like You. I z tego albumu wydobyliśmy utwór Last Fair Deal Gone Down. Oto Keb Mo interpretujący Roberta Johnsona.

Preaching Blues, w uzupełnieniu tego tytułu jeszcze Up Jump the Devil, to jeden z ostatnich utworów zarejestrowanych przez Roberta Johnsona 27 listopada 1936 roku w San Antonio. Wydaje się, że jest to jedna z mniej ogrywanych kompozycji Roberta Johnsona, a ja wynalazłem, myślę, dosyć oryginalną wersję. Posłuchamy za chwileczkę Preaching Blues w wykonaniu Darrena Watsona. A Darren Watson, proszę Państwa, to jest nowozelandzki bluesman, który w swojej ojczyźnie jest uważany za jednego z głównych wykonawców tego właśnie kierunku. No a dzięki występowi w Bielszym odcieniu bluesa być może stanie się także troszkę popularny i w Polsce. Darren Watson, Preaching Blues, Up Jump the Devil.

and it's all me all upside down. Travel on, DW, just can't tell.

I tu znowu dochodzimy do tego, że nie jest to w zasadzie jego własna kompozycja, bowiem wcześniej dokładnie ta sama linia melodyczna została zaprezentowana w utworze zatytułowanym Rolling and Tumbling autorstwa Hambone Williego Newberna jeszcze w 1929 roku. No a Robert Johnson zastosował to samo rozwiązanie muzyczne, nadając mu nieco inny tytuł, no i oczywiście zmieniając tekst. My posłuchamy tego utworu we współczesnej wersji, w nagraniu z 2023 roku. Zaprezentuje się Monster Mike Welch.

I w ten oto sposób zakończyliśmy prezentację współczesnych wersji numerów Roberta Johnsona, zarejestrowanych jeszcze w 1936 roku. W czerwcu 1937 roku nagrań dokonywano już w Dallas, w Teksasie. Jako pierwsze na tej liście

gdzie ukazuje się Stones in My Pathway. Oczywiście ten utwór jest w repertuarze nagraniowym i Erika Claptona, i Petera Greena, ale ja wybrałem, wydaje się, coś bardziej oryginalnego, mianowicie interpretację kobiecą. Oto Stones in My Pathway w wykonaniu Zakii Hooker, czyli córki Johnego Lee Hookera, z jej albumu Flavors of the Blues, rok 1996. Zakia Hooker.

wśród wiernych uczniów Roberta Johnsona, oczywiście tych uczniów w cudzysłowie, jest także George Thorogood. I oto w wykonaniu George'a Thorogooda i jego The Destroyers kolejna wersja kompozycji Roberta Johnsona z sesji z 1937 roku. I'm a steady rolling man.

Jednym chyba z najrzadziej wykorzystywanych utworów z dorobku Roberta Johnsona jest blues zatytułowany From Four Until Late. Wśród tych nielicznych wykonań najpopularniejsze oczywiście wydaje się być to, które zostało zarejestrowane przez grupę Cream w 1966 roku. Nagranie From Four Until Late znalazło się na debiutanckim albumie grupy Cream zatytułowanym Fresh Cream. Eric Clapton, gitara i śpiew, Jack Bruce, gitara basowa i harmonika ustna i Ginger Baker, perkusja.

Utwór Hellhound on My Trail został uhonorowany przez Blues Foundation jako jeden z ważniejszych w historii rejestracji bluesowych. I w 1983 roku Hellhound on My Trail został wprowadzony do Blues Hall of Fame jako klasyczne bluesowe nagranie. A my posłuchamy Hellhound on My Trail także w klasycznym wykonaniu, bo będzie to wykonanie praojca brytyjskiego bluesa Alexisa Cornera.

W pierwszej części audycji poświęconej współczesnym wykonaniom kompozycji Roberta Johnsona zastrzegałem się, że raczej będę unikał tych takich oczywistych oczywistości, no bo prawie wszystkie utwory Roberta Johnsona zostały na przestrzeni półwiecza wykonane i zarejestrowane chociażby przez Erica Claptona. I to wydawałoby się takim oczywistym wyborem, więc w pierwszej części z tego zrezygnowałem, ale rozległy się głosy słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów, że nie może zabraknąć Claptona wśród interpretatorów kompozycji Roberta Johnsona. No więc uległem tym namowom i oto w wykonaniu Erica Claptona dwa fantastyczne bluesowe numery Roberta Johnsona z różnych okresów nagraniowej działalności Erica Claptona. Pierwszy utwór to Malted Milk Blues. Myślę, że taka najbardziej popularna wersja Claptonowa tego utworu to nagranie z sesji Unplugged. Ale ja wybrałem inne koncertowe wykonanie tego utworu z 1994 roku z Fillmore West San Francisco. A zaraz potem usłyszymy Little Queen of Spades. To nagranie znalazło się z kolei na wydanym w 2023 roku zbiorze tzw. Rarities, czyli niepublikowanych wcześniej oficjalnie nagrań Claptona z różnych sesji z lat 2001-2010. A więc dwa razy Eric Clapton w utworach Roberta Johnsona.

niemal równie wiernym jak Eric Clapton, wykonawcą utworów Roberta Johnsona, jest John Hammond Jr. Nie może więc zabraknąć i jego interpretacji w tym zestawie, a zaprezentuje on Drunken Hearted Man ze swojego koncertowego albumu z 2017 roku. John Hammond.

I kolejne nagranie kompozycji Roberta Johnsona ze zbioru, który został zarejestrowany 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie. Robert Johnson opowiadał o tym, jak pewnego ranka obudziło go stukanie do drzwi i okazało się, że to diabeł puka do niego, informując go, że czas już iść. I to będzie chyba jedno z najbardziej oryginalnych wykonań utworu Roberta Johnsona, bo sięgniemy do dorobku artysty, który nazywa się Prakash Slim i jest Nepalczykiem. W 2022 roku ukazał się jego album zatytułowany Country Blues from Nepal i z tej płyty zaczerpnąłem nagranie Me and the Devil Blues. Prakash Slim.

Jedną z bardziej popularnych kompozycji Roberta Johnsona z sesji z 1937 roku jest utwór zatytułowany Stop Breaking Down Blues. Jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia nagrał ten utwór Sonny Boy Williamson. Potem w latach 50. i 60. powracali do tego Junior Wells z Buddym Guyem, no a w bardziej współczesnych czasach The White Stripes zaczerpnęli tę właśnie pieśń do swojego repertuaru. Najbardziej chyba znaną wersją tego właśnie utworu Stop Breaking Down jest chyba jednak nagranie zespołu The Rolling Stones, którzy Stop Breaking Down nagrali i pomieścili na swoim świetnym albumie Exile on the Main Street z 1972 roku. Stop Breaking Down, The Rolling Stones.

Traveling Riverside Blues. No, tutaj zapewne pierwsze skojarzenie to wykonanie tego nagrania przez grupę Led Zeppelin, które ukazało się na singlu w 1990 roku, choć nagrane zostało jeszcze w 1969 roku. My natomiast posłuchamy Traveling Riverside Blues w wykonaniu naszych dobrych znajomych z festiwalu w Suwałkach, czyli sympatycznego zespołu The Cashbox Kings. Traveling Riverside Blues.

Szczerze powiem, że miałem pewien problem z odnalezieniem jakiejś dobrej wersji kolejnej kompozycji Roberta Johnsona zatytułowanej Honeymoon Blues. No i tu z pomocą przyszedł ponownie Paul Black z zespołem The Flip Kings. W pierwszej części audycji poświęconej Robertowi Johnsonowi skarżyłem się troszkę, że nie bardzo wiem, co się z Paulem Kingiem wydarzyło, poza tym, że nagrał jedną płytę w 1998 roku. No i na razie nie doczekałem się żadnych sygnałów od słuchaczek i słuchaczy, że wiedzą, czy Paul King nadal działa, czy żyje, czy nagrywa i czy w ogóle jest jeszcze związany z bluesem. Paul King, Honeymoon Blues. Oto w wykonaniu Paula Kinga Honeymoon Blues Roberta Johnsona.

raz jeszcze powrócą w tym zestawie The Rolling Stones w jednym z najpiękniejszych ich bluesowych numerów, czyli w utworze Love in Vain. Po raz pierwszy Stonesi wykorzystali ten utwór na płycie Let It Bleed. Później wielokrotnie wykonywani ten utwór też podczas koncertów. No a ja wybrałem wersję, która znalazła się na albumie Totally Stripped, wydanym w 2016 roku. I to jest wersja zarejestrowana w Tokio w 1995 roku.

Ostatnim zarejestrowanym przez Roberta Johnsona nagraniem 20 czerwca 1937 roku w Dallas w Teksasie był utwór Milkow's Calf Blues. I tym utworem kończę też prezentację 29 utworów Roberta Johnsona interpretacji współczesnych artystów. Tą ostatnią współczesną interpretację zaprezentuje Colin James, który umieścił Milkow Calf Blues na albumie Then Again w 1995 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Gościu, mówię, to dobry wieczór, bo przecież no już ponad miesiąc nie mogłem powiedzieć dobry wieczór w tym oczywiście konkretnym kontekście, czyli w kontekście Boba, czyli pierwszego odcienia bluesa. No więc jeszcze raz, dobry wieczór, bobaczki i bobacy, patronki i patroni, słuchaczki i słuchacze, no i w ogóle wszystkim bardzo dobry wieczór i niech ten wieczór będzie pierwszym z serii już nieprzerwanych tygodni, w którym będziemy mogli się spotykać z naszą bluesową muzyczką. Będę też w tej audycji musiał trochę opowiedzieć o tym, dlaczego tak się stało, że nie spotykaliśmy się przez ponad miesiąc i co dalej. No ale też muzyka jest ważna, więc rozpocznę od czegoś bardzo klasycznego, ale ta klasyka zwiastuje z kolei coś bardzo, bardzo nowego.

0: Autor tego utworu to oczywiście John Lee Hooker. Tytuł Crawling King Snake, a wykonawcy The Black Keys. No właśnie, to jest ta dobra wiadomość, która nadeszła w połowie kwietnia 2021 roku, że The Black Keys wreszcie zdecydowali się, żeby zrobić nowy album. Ten album będzie nosił ciekawy i taki troszkę niegramatyczny tytuł Delta Cream. Przy czym to cream nie jest pisane tak, jak to zazwyczaj pisze się w angielszczyźnie przez C, czyli Cream, ale przez K, Cream. I to jest też taki album, w którym nie będzie żadnych nowych kompozycji duetu The Black Keys, tylko będą to same tak zwane covery utworów skomponowanych przez, patrzę uważnie, tak jest, wyłącznie przez czarnych wykonawców bluesa, właśnie z Johnem Lee Hookerem na czole, a konkretnie nawet na czele. Płyta Delta Cream ukaże się w połowie maja 2021 roku. No i mam nadzieję, że w pierwszym odcieniu bluesa będziemy ją z radością prezentować we fragmentach kropelka po kropelce. A teraz przechodzę do informacji taktyczno-techniczno-towarzyskiej. Dlaczego nas nie było przez miesiąc? Ano dlatego, że nastąpił bardzo poważny problem, awaria w wyniku pożaru w serwerowni, w której znajdował się serwer obsługujący Radio Baobab, no i też Bielszy Odcień Bluesa. To znajduje się gdzieś w okolicach Strasburga we Francji. Firma nazywa się OVH, czyli OVH, no i obsługuje nie tylko Baobaba, ale oczywiście także przede wszystkim różne kompanie z całej Europy, takie, które no, na internecie opierają w dużej mierze swój biznes, więc to w ich przypadku było prawdziwe nieszczęście, a nie takie nieszczęśniątko jak w przypadku Radia Baobab. Zabiegi przywrócenia do pełnej sprawności tych urządzeń no, trwały prawie miesiąc, od 10 marca do 10 kwietnia, po czym rozpoczęliśmy reperowanie naszego własnego małego bluesowego poletka. No i powoli dochodzimy do stanu używalności, ale wszystko wskazuje na to, że ten stary serwer, który od wielu, wielu lat nam służył, wymaga jednak absolutnie wymiany i będziemy przechodzić na nowe urządzenie, na którym znajdą się archiwalnie wszystkie dotychczasowe audycje i perspektywicznie też wszystko to, co zrealizujemy w przyszłości. Ale to musi potrwać. Ideowo wydaje się, że w okolicach połowy czerwca będziemy mogli już ogłosić, że jesteśmy absolutnie odnowieni i że wszystko będzie działało sprawnie, okrąglutko i tak, jak to lubimy, żeby nic się już nie rwało, żeby wszystko było słychać w dobrym paśmie, no i żebyśmy byli stale w kontakcie. No dobrze, jeszcze coś uzupełnię oczywiście w tej mojej opowieści, ale teraz już tyle nagadałem, że pora na muzyczkę i to będzie zwiastun kolejnej nowej płyty, której autorem jest John Hiatt. Głównie przede wszystkim znany jako autor i kompozytor, no ale też jego solowe płyty bardzo zawsze mnie cieszyły, no bo muzycznie, jeśli chodzi o wymyślanie piosenek, jest świetny, a do tego ma też głos, który bardzo mi odpowiada, taki powiedziałbym stalowo-męski. A John Hiatt, no na przykład on jest autorem przecież tej słynnej piosenki Riding with the King, no ale poza tym wielu, wielu innych. Nowa jego płyta nosi tytuł Leftover Feelings i z niej na razie jeden utwór. Też zabawny tytuł i towarzyszy temu dosyć zabawny, ale przyjemny bardzo teledysk. Tytuł ten brzmi Long Black Electric Cadillac. Do końca nie wiem, czy jest to możliwe, żeby wielki, czarny, stary Cadillac mógł być przerobiony na samochód elektryczny, ale wszystko to wygląda tak sympatycznie i tak prawdziwie, że kto wie, kto wie. John Hyatt.
1: Fill her up, Jerry. High test.

Wracam jeszcze na chwilkę do naszych problemów technicznych. Wiem z różnych wiadomości facebookowych i mailowych, że nie wszyscy słuchacze są zadowoleni z obecnego strumienia, jakim nadaje Radio Baobab. Ja też nie jestem zadowolony, no ale tak jak mówię, no, żeby to wszystko się oporządziło i żeby osiągnąć optimum, musimy jeszcze nad tym popracować na nowym serwerze, a z tego starego, no, co leci, to leci. Czasami się rwie, czasami trzeba poczekać, aż kolejny plik się, jak to mówią fachowcy, zbuforuje. No i że nie wszystkie aplikacje, w których dotychczas był dostępny strumień Radio Baobab, dały sobie z tym radę. Wiem, że Replyo, Tuba, parę innych już nadaje tak jak trzeba, natomiast są takie, w których nadal słychać tak zwany strumień żywy, czyli ten awaryjny, który wieszam na innym urządzeniu. Jeżeli z tym nadal ktoś z Państwa ma problem, proszę o sygnał albo w formie mailowej na baobab@radiobaobab.pl, no albo też na forum naszym Bielszego Odcienia Bluesa, bo tam najczęściej przecież wszyscy zaglądamy. Proszę więc o takie sygnały, a ja będę starał się je wypełniać treścią, która doprowadzi do odnowienia naszego sygnału na wszystkich dotychczasowych aplikacjach. No i wracam teraz też do akcji, idei, którą rzuciłem kilka miesięcy temu, żeby patronki i patroni przysyłali mi swoje maksimum cztery ulubione pieśni, ulubione nagrania z jakimś lekkim komentarzem i będę to uwzględniał w kolejnych audycjach Bielszy Odcień Bluesa, prezentując te nagrania, najchętniej z lekkim komentarzem od ich nadawcy. I niech to będzie forma podziękowania i ukłonu Radia Baobab i redakcji Bielszego Odcienia Bluesa w stronę naszych patronek i patronów. Dziś chciałbym przedstawić wybór pana Adama Szczubiała, który nie dość, że wytypował trzy świetne nagrania, to jeszcze do każdego z nich dodał krótką eksplikację osobistą. No i oto pierwsze nagranie, a będzie to duet Buddy'ego Guya z gwiazdą muzyki country Keithem Urbanem. Utwór nosi tytuł One Day Away. No i pan Adam pisze: muzyka Buddy'ego Guya jest mi bardzo bliska. Utwór One Day Away dedykuje nam wszystkim w tym nieciekawym pandemicznym czasie. Warto powiedzieć bliskim, że ich kochamy, o czym w bardzo ciepły sposób przypominają nam panowie Buddy Guy i Keith Urban. One Day Away.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, pana Adama Szczubiała, który właśnie piosenkę Buddy'ego Guya z Keithem Urbanem postawił jako pierwszą w trójce, którą przysłał mi do wykonania. A na pozycji drugiej Guitar Shorty w utworze Please Mr. President. No i tu znowu jest pełne wyjaśnienie, dlaczego właśnie ten utwór pan Adam wybrał. Cytuję. Kilka lat temu odwiedziłem z przyjaciółmi klub Buddy Guy's Legend w Chicago. Niestety gospodarz koncertował wtedy na Florydzie, ale trafiliśmy na występ gitar Shorty'ego. Shorty oczarował mnie dźwiękami, które wydobywał ze swojej gitary, a jego zespół na scenie bawił się co najmniej tak dobrze jak publiczność. Proponuję, pisze pan Adam, utwór otwierający album Bare Knuckle z 2010 roku, który z prawdziwą przyjemnością zakupiłem od Shorty'ego po koncercie. Oto, panie Adamie, Guitar Shorty i Please, Mr. President.

I trzeci utwór, trzecie nagranie według wyboru naszego patrona Adama Szczubiała. To będzie utwór zatytułowany Blues Hand Me Down, a wykonawca Vintage Trouble. No i znowu pan Adam szczegółowo wyjaśnia, dlaczego właśnie wybór padł na Vintage Trouble. I cytuję jego liścik. Vintage Trouble powalili mnie swoim koncertem przed The Rolling Stones w londyńskim Hyde Parku w 2013 roku. Przy 30-stopniowym upale panowie dali niesamowicie energetyczny występ, byli ubrani w szykowne garnitury i krawaty. Od tamtej pory byłem na kilku ich koncertach i za każdym razem dawali z siebie wszystko. Jeden z moich kompanów z Hyde Parku zaprzyjaźnił się później z zespołem do tego stopnia, że od 5 lat prowadzi w Warszawie kawiarnię Nancy Lee, której nazwa pochodzi od jednego z przebojów Vintage Trouble. Oj, żeby Nancy Lee się czym prędzej otworzyła i żeby ta cała zaraza poszła sobie gdzieś tam w tak zwaną cholerę. A teraz Vintage Trouble, Blues Hand Me Down.

Zachęcam wszystkie patronki, wszystkich patronów Radia Baobab do tego, żeby nadsyłali swoje typy, swoją trójkę ulubionych utworów do prezentacji w kolejnych wydaniach Bielszego Odcienia Bluesa. Przypomnę adres, na który proszę słać swoje wybory. Baobab, et, czyli małpa, Radio Baobab, pisane razem, .pl. Baobab et radiobaobab.pl. Czekam na Państwa trzy typy. A teraz wracam do muzyki i do tej muzyki, która nadeszła do Boba w czasie, kiedy Bob musiał się zamrozić. Wśród wykonawców, a jest ich sporo przez ten miesiąc, jest także The Reverend Peyton's Big Damn Band.

Blok teraz będzie poświęcony kobiecym głosom i jako pierwsza przypomni swój krystalicznie czysty głos Rhiannon Giddens. Zamknięta przez COVID w Europie wraz ze swoim partnerem Francesco Turizim spędziła ten czas covidowy grając, śpiewając, no i także nagrywając. I w ten oto sposób powstał album zatytułowany They Are Calling Me Home, wzywają mnie do domu, na którym to albumie w sposób bardzo kameralny i całkowicie akustyczny Rhiannon Giddens wspólnie z Francesco prezentują kilkanaście utworów wywodzących się i z folkloru Ameryki, i z folkloru europejskiego, a ja z tego zbioru wybrałem przecudną wersję jednej z najsłynniejszych tradycyjnych pieśni amerykańskich, czyli Amazing Grace, Rhiannon Giddens i Francesco Turizi.

Kolejny kobiecy głos zabrzmi w piosence zatytułowanej Explode. I ten kobiecy głos ukrywa się pod hasłem Wikingowie Bluesa, Vikings of Blues. Ci Wikingowie to para wykonawców, czyli Javier Vargas, znany nam doskonale gitarzysta bluesowy z Hiszpanii, i wokalistka Jessie Howe. Oficjalnie chyba jest obywatelką szwajcarską, no ale generalnie to jest Europejka, która wykonuje zazwyczaj swoje pieśni w języku angielskim. Skojarzyli ci państwo swoje działania artystyczne i nagrali album zatytułowany Soul Food. I właśnie z tej płyty za chwileczkę Javier na gitarze, a Jessie swoim głosem zaproponują nam nagranie zatytułowane Explode.

Będzie też debiut w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, bo za chwileczkę zadebiutuje w tej audycji Patty Park, wokalistka, która no, już od dobrych kilku lat daje o sobie znać w Stanach Zjednoczonych, ale teraz uzyskuje wsparcie zmierzające do tego, żeby wreszcie stać się znaczącą postacią w świecie amerykańskiego, a może nawet i światowego bluesa. Skąd to wsparcie? O tym za chwilę. A teraz proszę posłuchać, jak Patty Parks wykonuje utwór zatytułowany Baby Lee. Nie będzie w tym nagraniu sama.

Patty Parks firmuje to nagranie, a wspierającą jej postacią jest nasz dobry znajomy z festiwalu Jimmy Way, Kenny Neal, który zachwycony jej sztuką wokalną i tym, co potrafi pokazać i dać słuchaczom z estrady, postanowił zaprosić ją do swojego studia i wyprodukował jej płytę, którą zatytułowali wspólnie Whole New World, czyli cały nowy świat. I to był właśnie utwór rozpoczynający tę płytę, w którym Kenny Neal dał znać swoim głosem i harmonijką ustną, że wspiera, a Patty Parks zaśpiewała. Na tym albumie znalazł się także wielki przebój Jamesa Browna zatytułowany It's a Man's, Man's, Man's World.

No i wreszcie na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa postanowiłem troszeczkę przyłoić, że tak powiem, ale też tak około bluesowe. Oto za chwilę przed Państwem The Dust Coda. Brytyjska formacja, która idzie w ślady Greta Van Fleet, czyli współczesnego odbicia tego, co w zamierzchłej przeszłości robili między innymi muzycy z Led Zeppelin. I tak jak już chyba o tym wspominałem, no bo grałem te utwory także w moich audycjach w Radiu Nowy Świat, uważam, że wokalista The Dust Coda jest znacznie bardziej prawdziwy i oryginalny niż jeden z braci Kiszka, który śpiewa w Greta Van Fleet. No więc, żeby potwierdzić to moje spostrzeżenie, proszę na zakończenie pierwszego odcinka bluesa posłuchać wiązanki dwóch nagrań The Dust Coda. Pierwsze nosi tytuł It's a Jam, a drugie Rolling. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

ta inspiracja, o której mówiłem wcześniej, czyli to powszechne mniemanie, że artyści wielkiego formatu mogą być bardzo niewielkiego formatu, jeśli chodzi o życie codzienne i życie rodzinne, teraz znajdzie też swoje odniesienie w następnym nagraniu, bowiem małżonka Milesa Davisa, pani Berry Davis, nie wyszła z tego związku szczęśliwa, choć no, szacunek dla twórcy zapewnie miała. Zresztą był to czasami szacunek dwustronny, bo ona właśnie wprowadziła Milesa w kręg boemy modowej Nowego Jorku. Betty Davis nagrywała też swoje własne numery, które zresztą także komponowała. Oto chyba jeden z najsłynniejszych jej singli, zatytułowany Stepping in Her I. Miller Shoes, Miss Betty Davis. Stepping high in her

Bette Davis była pięknością i kobietą wielu talentów. Zarówno i ta uroda, jak i te talenty powodowały, że stawała się obiektami zainteresowania, zalotów, czy też wręcz miłości wielu ówczesnych gigantów muzyki. Przyjaźniła się z Jimim Hendrixem, była też przez pewien czas partnerką Erica Claptona. A skoro już jesteśmy przy Claptonie, to posłuchajmy jego nagrania z 1971 roku, w którym to nagraniu jest on tylko tłem dla głównego wykonawcy i autora tej pieśni, czyli do Jessiego Ed Davisa. Jesse Ed Davis z Ericiem Claptonem, Washita Love Child.

Miles Davis, Betty Davis i Jessie Davis to są wszystko te amerykańskie wariacje nazwiska Davis, czyli pisane prosto Davis. No a teraz będzie Davies, czyli ten Davis angielski, brytyjski. Cyril Davis uważany za jednego z współojców brytyjskiego bluesa. Wspólnie z Alexisem Cornerem i Johnem Mayallem ta trójca jest stawiana zawsze jako taki wzór, taki punkt odniesienia dla wszystkich późniejszych twórców muzyki bluesowej i okołobluesowej w Wielkiej Brytanii. Niewiele nagrań Cyrila Davisa się zachowało, bo też odszedł on niespodziewanie i bardzo szybko, w wieku zdaje się zaledwie 32 lat. A nawet te, które pozostały, nie są jakiejś szczególnej jakości technicznej. Cyril Davis był głównie zapamiętany jako harmonikarz i lider zespołów bluesowych, ale był też utalentowanym wokalistą i gitarzystą, o czym za chwilę przekonamy się, słuchając jego nagrania zatytułowanego Living Blues.

Wcześniej w tym wikipedycznym wyjaśnieniu pochodzenia nazwiska Davis mówiłem za ową wikipedyczną mądrością, że forma Davis, pisana przez Dawies, ma swoje źródło w Walii. I rzeczywiście Walijczyk, czyli Spencer Davis, w paszporcie, dowodzie osobistym czy czym tam od urodzenia, był pisany właśnie jako Davis, Dawies, ale dla potrzeb show biznesu i swojej sławy rock'n'rollowo-bluesowej zaczął się nazywać Spencer Davis, pisane po prostu Dawies. Przypomnijmy sobie dwa nagrania bluesowe zespołu The Spencer Davis Group, w którym obok samego Spencera Davisa ważną, jeżeli nie główną rolę zapewniającą sławę temu zespołowi spełniał Steve Winwood. I oto w wykonaniu The Spencer Davis Group dwa bluesy. Nobody Knows You When You're Down and Out i Stevie's Blues.

Wracamy teraz do amerykańskiej wersji tego nazwiska, czyli Davis, pisane Davis. To nie będzie jakaś pierwszoplanowa postać muzyki bluesowej ubiegłego stulecia, a mówię o Jamesie Louisie Hustonie, który właśnie był bardziej znany jako James Thunderbird Davis. Teksański gitarzysta, wokalista i także autor kilku niewielkich bluesowych przebojów. Urodził się w 1938 roku w Alabamie, no ale głównie tworzył jednak pod wpływem bluesa teksańskiego i taki też charakter będzie nosił utwór, który za chwileczkę Państwu zaprezentujemy. Blue Monday Blues, James Thunderbird Davis.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you. You're so beautiful. Thank you. Yeah. I'm in love with y'all.
1: Kolejny Davis, ona o imieniu Larry, to też Teksańczyk, który swoją sławę zawdzięcza przede wszystkim tym, że on był autorem utworu Texas Flood, który później stał się niejako takim początkiem, źródłem sukcesu Stevie'ego Raya Vaughana. I właśnie w wykonaniu Larry'ego Davisa usłyszymy blues penitencjarny, Penitentiary Blues. Larry Davis.

Żeby nie było, że koncentrujemy się głównie na mężczyznach grających bluesa i noszących nazwisko Davis, teraz

1993 roku. Bardzo rytmiczne, skoczne i takie, powiedziałbym, muzycznie bardzo pozytywne. Debbie Davis, Picture This.

Kolejny Davis urodził się w ojczyźnie bluesa, czyli w Mississippi. Naprawdę nazywa się James Davis, ale w środowisku i wśród fanów jest znany jako Boo Boo Davis. To jeden z seniorów tego naszego ulubionego gatunku. Zdaje się, że czynny do dnia dzisiejszego. Oto James Boo Boo Davis w nagraniu zatytułowanym East St. Louis, którym rozpoczął swoją karierę pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia.

Ellis Seidel Davis odszedł z tego bluesowego świata w 2017 roku, no ale spędził na tym bluesowym padole ponad 90 lat. Był jednym z najbardziej znanych reprezentantów tradycyjnego slide guitar playing, przy czym nie używał ani szkiełka, ani rurki metalowej, tylko jego specjalnością był nóż do masła, dzięki któremu podobno uzyskiwał absolutnie niezwykłe brzmienie swojej gitary. Seidel Davis w nagraniu She's Got the Devil in Her z albumu Even the Devil Gets the Blues z roku 2016, w którym to roku Seidel Davis kończył właśnie 90 lat.

I wracamy do brytyjskiego Davisa, czyli Daviesa, a konkretnie do Raya Davisa, współzałożyciela grupy The Kings i dostarczyciela największych przebojów tego zespołu, który no, w latach późniejszych, zwłaszcza już w XXI wieku, przeszedł na pozycję tak zwanego songwritera, czyli no, twórcy własnej poetyki i muzycznej, i tekstowej, chociaż w jego płytach z XXI wieku można odnaleźć pewne wpływy bluesowej tradycji, jak chociażby i w nagraniu Louisiana Sky, które pochodzi z 2018 roku. Ray Davis.

I kolejna bluesowa wokalistka o nazwisku Davis, czyli pani Thornetta Davis. Urodzona w Detroit, do dziś czynna. Znana przede wszystkim, myślę, jako osoba towarzysząca tym najsławniejszym artystom w chórkach. Przez chyba 6 lat była współpracowniczką Kid Rocka. Śpiewała także z Bonnie Raitt i Kathy Webster, no ale też od czasu do czasu nagrywała własne płyty. I oto z albumu Honest Woman z 2016 roku Thornetta Davis zaprezentuje się w nagraniu I Gotta Sing the Blues, a na harmonijce towarzyszy jej Kim Wilson.

Na zakończenie tej prezentacji bluesowych artystek i artystów, którzy noszą to samo nazwisko, Davis, wystąpi Guy Davis. Samouk, który osiągnął jednak wysoki stopień wirtuozerii, zarówno jeśli chodzi o grę na gitarze, jak i harmonice ustnej, do tego stopnia, że został zaangażowany w 1993 roku do historycznej roli Roberta Johnsona w off-broadwayowym przedstawieniu Robert Johnson Trick the Devil. Dyskografia Guya Davisa obejmuje ponad 20 płyt, z których kilka zostało nagranych w Europie w towarzystwie świetnego włoskiego harmonikarza Fabrizio Poggiego. I właśnie z albumu Juba Dance, ze wspólnego dzieła Guya Davisa i Fabrizio Poggiego, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Black Coffee. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Thank you so very much.
1: Suwałki Blues Festival zadebiutował jako wydarzenie muzyczne w Polsce w 2008 roku i było to, no, szczerze mówiąc, wydarzenie jeszcze na niezbyt wielką skalę. Taką gwiazdą, która była awizowana na początek istnienia tej imprezy, był odkurzony i z niebytu niejako przywrócony publiczności Jeremy Spencer, znany przede wszystkim ze swojej twórczości i działalności z grupą Fleetwood Mac. Ale już następny festiwal w 2009 roku przyniósł, no, wydarzenie bardzo poważne, bo był to pierwszy w Polsce tak znaczący występ Joe Bonamassy. Artysta kończył wówczas 32 lata. Właśnie udało mu się odbyć koncert w Royal Albert Hall z udziałem Erika Claptona. No i wydawało się, że to będzie właściwy początek do jego wielkiej ogólnoświatowej kariery. No i tak też się stało. Ale w 2009 roku Joe Bonamassa jeszcze był na fali wznoszącej, której znaczącym przystankiem okazał się właśnie Suwałki Blues Festival. Posłuchajmy jednego z najczęściej wykonywanych numerów na koncertach przez Joe Bonamassę, Slow Gin, wprost z suwalskiej sceny.

2011 roku udało mi się zaprosić na Suwałki Blues Festival moich dobrych przyjaciół z brytyjskiego zespołu The Blues Band. Oto oni w utworze skomponowanym przez basistę Gary'ego Fletchera zatytułowanym Stepping Out. Tak brzmiał The Blues Band na scenie w parku podczas Suwałki Blues Festival 2011.

Rok 2012 przyniósł kilka niespodzianek, jeśli chodzi o repertuar Suwałki Blues Festival, bo jako główna gwiazda objawił się Glenn Hughes ze swoim zespołem, który, no, szczerze sobie powiedzmy, nie zaprezentował zbyt bluesowo osadzonego repertuaru, no ale niewątpliwie zademonstrował swoje niesłychane wokalne możliwości, a poza nim wystąpili The Yardbirds, oczywiście ci tacy troszkę już odlegli od oryginalnego składu, Buddy Whittington, gitarzysta onegdaj związany z Johnem Mayallem, no i nasz Jam. Ale mnie na tym festiwalu ujął przede wszystkim Dwayne Dobsey ze swoimi The Zydeco Hellraisers. To był jedyny jak dotychczas akcent Zydeco na Suwałki Blues Festival i myślę, że warto, żeby ten akcent jeszcze kiedyś na tym festiwalu zaistniał. Oto Dwayne Dobsey and the Zydeco Hellraisers w utworze Hard Life.

Blues Band, który pod wodzą pianisty i kierownika muzycznego jego zespołu, Paddy'ego Milnera, wykonał cały zestaw, który był przygotowany na koncert z udziałem lidera. Tak, i w związku z tym najjaśniejszym punktem tego festiwalu w 2013 roku stał się występ Dainy Fuchs, artystki obdarzonej niesłychanym dynamizmem i wspaniałym głosem, a poza tym niezwykłą charyzmą i takim dobrym przesłaniem, dobrą aurą, którą roztaczała wokół siebie. Dainy Fuchs, Suwałki Blues Festival 2013, Lonely for a Lifetime.

0: Thank you.
1: Między 10 a 12 lipca 2014 roku Suwałki Blues Festival. Na afiszu mamy następujące pozycje: Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, Earl Thomas, Nicky Hill, Rob Tonioni, no i The Chris Duarte Group. Wybrałem właśnie nagranie Chrisa Duarte, bo on zdawał się być najbliższy klimatowi tej imprezy. Oto Chris Duarte w swojej kompozycji Badness. Suwałki Blues Festival 2014.

2015 roku Suwałki Blues Festival odbywał się w dniach 9 i 11 lipca, a zaproszeni wówczas artyści to Clemson Band z głównym udziałem wokalisty Chrisa Farlowa, James Blood Almer, Memphis Blood Blues Band i Coco Montoya. I właśnie nagranie Coco Montoya postanowiłem przypomnieć w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa poświęconym Suwałki Blues Festival. Oto Coco Montoya, rok 2015, Suwałki Blues Festival, utwór zatytułowany Hey Señorita.

0: Thank you very much.
1: Opuszczę teraz rok 2016, bo tak by wynikało z chronologii prezentacji i przenieśmy się na Festiwal Suwalski do roku 2017, kiedy to na scenie pojawiali się The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Rick Estrin and the Night Cats, ponownie zespół Jam się pojawił, a także Joe Louis Walker, który swoje Slow Down GTO zaprezentował na początek koncertu na scenie Suwałki Blues Festival. Joe Louis Walker, 2017 rok, Suwałki.

0: Thank you so much.
1: W 2024 roku końcowym akcentem festiwalu, jak zawsze na wielkiej scenie przy ratuszu, był recital Anny Popowicz, która powróciła do Suwałk po dziesięcioleciu. Tym razem już jako pełnoprawna uczestniczka amerykańskiej sceny muzycznej. I muszę Państwu powiedzieć, że dawno nie widziałem tak rozkołysanej publiczności suwalskiej, jak podczas jej właśnie występu. Z tego koncertu zapamiętałem między innymi i to nagranie. How do you learn to shake like that? Anna Popowicz.

No i teraz wracam do 2016 roku, bo to jakaś szczególnie dla mnie sentymentalna jest data, bowiem właśnie wtedy udało się zorganizować na Suwałki Blues Festival występ Warrena Haynesa. Oczywiście nie był to jedyny znaczący artysta w tym festiwalu. Mieliśmy wówczas także Otisa Taylora, The Blues Pills, ale postanowiłem właśnie Warrena Haynesa z zespołem The Ashes and Dust zachować na koniec tych wspominek związanych z Suwałki Blues Festival. Pewnie dlatego, że wśród utworów, które Warren zawarł w swoim repertuarze, znalazła się też moja ukochana Jessica, którą to na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dzielę się z moimi słuchaczkami i moimi słuchaczami. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Dla tych, którzy z bluesem są na co dzień zaprzyjaźnieni i dla tych, którzy mogą po raz pierwszy otrzeć się o wykonawców, którzy do Polski przyjeżdżają na gościnne występy. Wrzesień w Polsce pod znakiem The Holmes Brothers, fantastycznego tria ze Stanów Zjednoczonych, które daje trzy koncerty w naszej ojczyźnie. Ja z Holmes Brothers tak naprawdę pierwszą styczność miałem w 1993 roku, czyli no, jakby nie patrzeć 12 lat temu, kiedy to po raz pierwszy do rąk moich trafiła ich płyta zatytułowana Soul Street. Płyta, która zafascynowała mnie od razu ze względu na niesłychaną zupełnie rozmaitość i stylistyczną, i klimatyczną, i powiedziałbym takiego przekazu duchowego, zupełnie nietypowego dla przeciętnego amerykańskiego zespołu złożonego z czarnoskórych bluesmenów. No ale na pierwszy rzut ucha to wszystko wyglądało dosyć, tak bym powiedział, zwyczajnie, bowiem trzech czarnoskórych mężczyzn, basista, gitarzysta, perkusista, tyle tylko, że wszyscy śpiewają. No i początkowo zainteresowały mnie te utwory, które z przeszłości już się w mojej świadomości osadziły, a więc coś na kształt standardów. No też te standardy w ich wykonaniu bardzo przyzwoicie brzmiały, ale to jest dopiero początek. I od takiego właśnie, takiej oczywistości zaczniemy nasze spotkanie z grupą Holmes Brothers.

rock'n'rollowe wykonanie przez dobrego starego faca. I myślę, że trasa Holmes Brothers, wrześniowa trasa po Polsce, a więc to 7 września w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 8 w Ostrowie Wielkopolskim w sali muzeum i 9 w warszawskim Trafiku. Te wszystkie trzy koncerty będą dla fanów bluesa ogromną radością, ale nie tylko dla fanów bluesa, bo tak jak już mówiłem, The Holmes Brothers kojarzą w swojej sztuce wszystko to, co niesie ze sobą amerykańska muzyka teoretycznie ludowa, natomiast w ich wykonaniu jest ona po prostu ożywiona ich niezwykłą kreatywnością. Tutaj słyszymy i jakieś reminiscencje po amerykańskiej muzyce kościelnej, a więc po gospel. Jest oczywiście sporo takiego typowego wiejskiego bluesa w tym, no ale jak dobrze się przysłuchać, to i będzie tutaj pewien element muzyki ludowej, czasami nawet reggae. No, oczywiście soul, a jakby jeszcze do tego dodać czasami troszeczkę takiego jazzowej pikanterii, no to okaże się, że The Holmes Brothers to nieomal uniwersalna amerykańska orkiestra. Jest ich tylko trzech, czyli bracia Wendell i Sherman Holmes, i to są prawdziwi bracia, związani więzami krwi i wspólnych rodziców. I trzeci, Papsy Dixon, perkusista, który bratem formalnie nie jest, no ale tak jak w wielu przypadkach rodzinnych zespołów, traktowany jest równoprawnie jako członek związku krwi. Sherman Holmes gra na basie i oczywiście śpiewa. Wendell, najbardziej wszechstronny, bo gra na wszelkiego rodzaju gitarach, także na klawiszach i oczywiście śpiewa. Popsy, wspomniałem, perkusista, śpiewa najczęściej przedziwnym, ale bardzo pociągającym falsetem. No, a do tego wszyscy trzej potrafią wspaniale te swoje głosy zharmonizować, co jeszcze dodatkowo sprawia, że uatrakcyjnia ich sceniczną prezencję, a także wszystkie dotychczasowe znane mi nagrania. Posłuchajmy teraz dwóch krańcowych poniekąd repertuarowo piosenek grupy Holmes Brothers. Jedna to stary standard Jimmy'ego Reeda, Honest I Do. Kiedyś też pięknie wykonywali ten utwór Rolling Stonesi, ale Holmesi zagrają to i zaśpiewają oczywiście po swojemu. No a potem coś, co wydaje się być zupełnie nieprzystające do typowej bluesowej kapeli. Utwór zatytułowany There Goes My Everything, który mnie najbardziej kojarzy się z niezbyt cenionym przez blues fanów wokalistą, czyli Engelbertem Humperdinckiem. To świadczy właśnie o tym, jak wszechstronni są Holmes Brothers i jak potrafią w coś, co trąci lekko kawiarnianym czy wręcz knajpianym kiczem, włożyć swoją czarną i niezwykle urozmaiconą duszę.

Pomyślą może Państwo, że Holmes Brothers są aż tak uniwersalni, że potrafią równocześnie obsłużyć i gitarę pedal steel, i skrzypce, no i ten swój stały, tradycyjny zestaw instrumentów. No aż tak dalece to oni renesansowi nie są. Tutaj doprosili do swojego stałego składu Alison Krauss, która pięknie zagrała na skrzypeczkach, i oraz Andersa Gardmanda, przepraszam, Gibba Whartona, który zagrał na pedal steel. No i tą metodą osiągnęli efekt skrzyżowania korzennego ludowego bluesa z korzenną ludową muzyką białych Amerykanów. Coś w rodzaju bluesgrass, można powiedzieć. To, że oni korzystają często ze współpracy z innymi muzykami, to tylko korzystnie wpływa na brzmienie ostateczne ich nagrań, ale też to jest związane z tym, że szczęśliwie, choć potrafią, nie starają się wyłącznie własnych kompozycji pomieszczać na płytach, i dzięki temu te płyty są tak zróżnicowane i dlatego może dla mnie przynajmniej atrakcyjne. The Holmes Brothers w kolejnych dwóch nagraniach, Fannie Mae, w którym to usłyszymy wspomnianego wcześniej przeze mnie Andersa Gardmanda na saksofonie barytonowym, oraz Down in Virginia. To jeszcze jeden standard, można powiedzieć, kompozycja Jimmy'ego Reeda.

Rok tych trzech nagrań zakończy słynny przebój Lennona i McCartneya And I Love Her. Nieprawdaż, że to wszystko ogromnie zaskakujące, a jednak brzmi przyjemnie i nie tylko przyjemnie. Brzmi tak, jakby to było poniekąd pisane pod kątem The Holmes Brothers, bo też wyobraźnia tych trzech dżentelmenów jest zupełnie nieograniczona i to mi się w nich podoba.

0: bo jakby kalendarzowo jeszcze nie mamy jesieni, ale my już tę jesień bardzo czujemy i musicie się Państwo przygotować na to, że będzie bardzo sentymentalnie.
1: Tak, powietrze ma już jakiś taki element jesiennej wilgoci, dni stają się coraz krótsze. Nie znaczy to, że tracimy nadzieję i pogodę ducha, ale łapie nas za serduszko już jakiś taki jesienny sentymentalizm.
0: A ty lubisz wczesną jesień? Bo ja na przykład bardzo lubię.
1: Powiem szczerze, że od 6 lat pora roku nie robi dla mnie żadnej różnicy. Właściwie w czapce, jak dobrze wiesz, chodzę od połowy września do końca marca, a czasami nawet do połowy kwietnia, więc właściwie na wszystko jestem przygotowany.
0: A ja lubię właśnie tę taką polską złotą jesień, jak jest słoneczko. Jeszcze już jest tak chłodniej i można chodzić w swetrze i nawet na to zostało wymyślone słowo jesieniara.
1: Jesteś jesieniarą?
0: Chyba jestem trochę jesieniarą.
1: Tak, faktycznie. O ile sama pora roku nie robi mi różnicy w sensie odczuwania rzeczywistości, bo jak wszyscy wiemy, twardo stąpam po ziemi, o tyle pora roku wpływa bezpośrednio na moje postrzeganie muzyki i klimatów muzycznych, na jakie w większym stopniu zwracam uwagę w zależności od pory roku.
0: I rozpoczniemy utworem, który wykonał i stworzył Wyclef Jean, Gone Till November, w którym to artysta tłumaczy swojej dziewczynie, że jak każdy muzyk rusza w trasę i wróci w listopadzie. Także listopad też może mieć swoje dobre strony i być może niektórzy czekają na listopad.
1: Proszę zwrócić uwagę, że jest to piosenka napisana przed okresem pandemicznym i wtedy faktycznie trasy trwały czasami do listopada, czasami trwały 9 miesięcy. Wszystko zależało od tego, jak długa to była trasa, a teraz większość, zwłaszcza tych amerykańskich muzyków, siedzi po prostu w domach.
0: Wyclef Jean, Gone Till November.
2: I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

O tej artystce nie będę mówił długo, bo wydaje mi się, że nie ma chyba takiej potrzeby, ale ta piosenka, którą chciałbym Państwu zaproponować, to jest piosenka, od której zawsze dla mnie zaczyna się okres jesienny, muzycznie jesienny. Mówię tutaj o Florence and the Machine, natomiast piosenka zatytułowana jest Dog Days Are Over.

0: W 2009 roku Nora Jones wydała album, z którego właściwie każdy numer pasowałby do dzisiejszej audycji. Album nosi tytuł The Fall. I ja bym chciała dzisiaj zaprezentować Państwu numer zatytułowany Young Blood, który bardzo lubię i jakoś tak naprawdę pasuje mi do jesieni. I do tego takiego motywu przemijania, ale też tego, że zaczyna się coś nowego.
1: Ciężkie mgły o 5 nad ranem.
0: Young Blood, Nora Jones.

O ile w Europie właśnie zaczyna się ten chłodniejszy okres w roku, o tyle w naszej ulubionej Australii już niedługo zaczyna się lato, czego dobitnym dowodem jest piosenka, którą Josh Teskey napisał wraz z Ashem Grunwaldem. I tutaj ku

A teraz będzie utwór z płyty Natalii Przybysz, która była zatytułowana Prąd i wyszła w 2014 roku. I mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że Natalia Przybysz też lubi płytę Norry Jones The Fall. Bo jakoś taki jest coś, jakiś wspólny vibe w tych dwóch płytach, że tak użyję zagranicznego słowa. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz.

Kolejny wykonawca i kolejna piosenka to będzie doskonały dowód na to, że o ile na wiosnę i podczas lata bardziej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, i one są bardziej zbliżone do dźwięków bluesowych, o tyle na jesieni i w zimę mocniej skłaniam się ku dźwiękom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Teraz chciałbym zaprezentować piosenkę wykonawcy, który sam siebie tytułuje Hozier. Piosenka pochodzi z jego drugiej płyty, a gościnny udział wzięła tutaj niesamowita Mavis Staples. Hozier i Mavis Staples w piosence Nina Cried Power.

Teraz chciałbym zaproponować Państwu bardzo polski akcent tej audycji. Nie wiem dlaczego, ale tuż na początku września i ten okres wydaje mi się trwać gdzieś do połowy października, bardzo często sięgam po płytę niesamowitego moim zdaniem zespołu, który nazywa się Zakopower. To jest taki zespół, który mimo tego, że sięga do tradycji, jest w stanie z tej tradycji wyciągnąć to, co najlepsze, bez ocierania się o tak zwaną cepeliadę, a w tej piosence odnajduje wszystkie te tajemnicze i metafizyczne nuty, które w muzyce ludowej uwielbiam najbardziej. Przed Państwem Zakopower w piosence OBD Maju.

0: Jak Państwo widzicie, na jesień bierze nas na folkowo-ludowe klimaty.
1: A w ogóle nie zaprezentowaliśmy dzisiaj jeszcze ani jednego utworu jazzowego.
0: Bo to jest głęboka jesień, skierowana w stronę zimy, a nie wczesna jesień.
1: Jazz jest muzyką jesienną?
0: Nie każdy jazz. Jazz to jest tak pojemne, proszę Państwa, słowo, ale u nas oczywiście wszystko zawsze musimy tak szufladkować. Dajmy sobie trochę przestrzeni. A tymczasem będzie pan, który już gościł na antenie Baobabu w naszej audycji, tylko z inną piosenką, a teraz będzie jego hicior, Like a Hobo, który też jakoś bardzo mi się kojarzy z jesiennymi spacerami. O, Charlie Winston.

0: Teraz robimy taką delikatną, małą, filmową dygresję. Byliśmy ostatnio na nowym filmie Nolana. Ja to muszę się przyznać, że w stosunku do jego sztuki jestem absolutnie bezkrytyczny. I tu chciałbym zapytać, czy Góreckiej podobał się ów film, który zatytułowany jest Tenet?
1: Musielibyśmy chyba oddzielną audycję stworzyć filmową, żebym mogła odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem okropnym widzem, który nigdy nie mówi, że mu się podobało albo nie, tylko od razu zaczyna mówić, co mu się podobało, a co nie. To mogłoby trochę potrwać. Ale warto na pewno wybrać się do kina, bo jest to film wybitnie kinowy i z bardzo mocną muzyką, z bardzo efektownym obrazem i jestem przekonana, że oglądanie tego filmu na telewizorze to jest minus 60% przyjemności.
0: Wracając więc do muzyki z tego filmu, tu muszę przyznać, że od pierwszych dźwięków byłem absolutnie oczarowany i pomyślałem sobie, jak to pięknie Hans Zimmer napisał muzykę dla Nolana, ponieważ to są wieloletni współpracownicy. Natomiast tuż przy napisach końcowych okazało się, że muzykę do filmu Tenet skomponował wcale nie Hans Zimmer, tylko Ludwig Göransson. I tutaj jak wielkie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że Göransson nie tylko napisał muzykę do filmu Tenet, nie tylko napisał muzykę do jednego z moich ulubionych filmów o superbohaterach, czyli do Czarnej Pantery, ale również produkował dwie ostatnie płyty Childisha Gambino. Jedną z piosenek Childisha, którą właśnie wyprodukował Ludwig Göransson, jest piosenka zatytułowana Red Bone.

0: A teraz będzie optymistyczny akcent. Taki chyba kojący, bo to w ogóle tak wczesna jesień mi się tak kojarzy z taką kojącą muzyką. I teraz będzie utwór, który uważam za jeden z najpiękniejszych utworów o naszym kraju. I kojarzy mi się właśnie z tą złotą polską jesienią i o tym, że ta Polska naprawdę jest bardzo piękna. Nie sądzisz, Sosnowski?
1: Nigdy nie twierdziłem inaczej. Uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.
0: Utwór Nosowskiej, Polska. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na powtórkę naszej audycji w sobotę o 18:00 i na kolejne wydanie w piątek o 11:00.
1: Z ogromną przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Thank you. We love you, baby. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm. No tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

0: she's tearing me apart.
1: To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań. A już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80. można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Rayem, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'em Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: place is all mine. Bonnie Ray.
1: I love Jimmy Moore.
2: I said, hey.

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Burton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Burton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits. I podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Robinson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: wakacji?
1: Bardzo lubię, ale może nie wszyscy lubią.
0: Czy ktoś z Państwa nie lubi wakacji? I czy ktoś z Państwa nie lubi, jak jest ciepło? Bo ja na przykład lubię, jak jest ciepło i nawet lubię, jak jest trochę cieplej niż ciepło.
1: Sosnowski, jakby mógł, to zamieszkałby w terrarium prawdopodobnie. Ja uważam, że wakacje to jest stan umysłu przede wszystkim i żebyśmy w ten stan łagodnie weszli, proponuję klasykę, czyli In the Summertime i Mango Jerry.

Jak Państwo już pewnie domyślacie się, dzisiaj będziemy poruszać się głównie w klimatach wakacyjno-letnich, a w związku z tym ja zaproponuję zupełnie niespodziewanie piosenkę noszącą tytuł City Summer Blues mojego równolatka, jak się okazuje, człowieka, który wydaje dla Ferdman Records, czyli wytwórni Jacka White'a, a mówię tutaj o amerykańskim wokaliście i gitarzyście Pocky Lafarge i jego piosenka City Summer Blues.

A teraz będzie kolejny klasyczny wakacyjny hit, czyli The Surfaris i ich utwór Wipeout, który, jak Państwo za chwilę usłyszycie, znakomicie nadaje się do wszelkich wakacyjnych, dynamicznych czynności.

Naturalnym wyborem do dzisiejszej audycji byłaby piosenka Summer in the City i idealnie byłoby, gdyby zaśpiewał to Joe Cocker, ale ponieważ jestem przewrotny, to jak najbardziej tą piosenkę zaproponuję, ale o lecie w mieście zaśpiewa sam B.B. King.

czasami w wakacje to wpada się w taki nastrój, że nic nam się nie chce. I wtedy wszyscy zamieniamy się w takie istoty, trochę mniej człowiecze, a trochę bardziej przypominające kluski. A ostatnio z Sosnowskim odkryliśmy taką osóbkę, która nazywa się Ranko Ukulele. I ta też osóbka stworzyła bardzo odkrywczy tekst do utworu zatytułowanego Kluska. I doszliśmy do wniosku, że czasami to też jesteśmy kluską. Nie wiemy jak państwo, ale naprawdę to się zdarza. To też jest stan umysłu bycie kluską. Ranko ukulele.

0: i należy tutaj nadmienić, że jest to artystka niezwykle popularna wśród młodzieży. Być może również popularna tak bardzo ze względu na to, że...
1: wybiła się na TikToku. Czyli jednak nie tylko same głupoty na tym TikToku widzicie Państwo.
0: Odnosząc się do Kluski, to mi osobiście ten okres wakacyjny i okres cieplejszy, zwłaszcza u nas w Polsce, bynajmniej nie kojarzy się z odpoczywaniem, bo jakoś tak się zupełnie niespodziewanie składa, że od wieku pacholącego już, można by rzec, kojarzy mi się głównie z ciężką pracą, czy to na roli, czy to przy budowie domów, wszystko jedno. W każdym razie z taką też pracą kojarzy mi się piosenka projektu Swamp zatytułowana Get Gone.

0: już tam nie gadaj, że tam zawsze pracowałeś w wakacje. No chyba nie zawsze. Truskawki, owszem, zbierałeś.
1: I domy budowałem. Nawet jak byłem pierwszy, to byłem drugi. Wiesz, jak to jest.
0: Domy budowałeś? Na działce budowałeś dom?
1: No tak, wyobraź sobie, że każde wakacje, czy chciałem, czy nie chciałem, jak moi znajomi z klasy jeździli nad morze w góry bądź za granicę, to ja zawsze kończyłem na działce i przez 10 lat budowaliśmy ten sam dom. Wyobraź to sobie?
0: Ale żebyście państwo nie myśleli, że to jakoś coś tu się nie udało, to tylko powiem, że ten dom stoi i ma się fantastycznie i naprawdę to była dobra robota.
1: Stoi i się nawet jeszcze nie rozpadł.
0: Tak. A ja tymczasem wracam do wakacyjnych wakacji, które kojarzą mi się też z lotem samolotem na przykład. A tu mi się tak bezpośrednio kojarzy z jednym z nowszych utworów duetu Karaś Rogucki, który bardzo przypadł nam do gustu. Występuje tam też, co mnie bardzo zaskoczyło gościnnie, Julia Wieniawa i nawet całkiem się tutaj w tej roli sprawdziła. Także zapraszamy na... Bezpieczny lot.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

teraz będzie kolejny klasyk. Bo wiadomo, jak wakacje, no to tam miłość się pojawia, czasem wakacyjna, a czasem nie, ale jak wakacyjna, no to zazwyczaj gorąca. W związku z tym Hot Love i nasz ukochany T-Rex. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo się nie znudziliście T-Rexem, bo wiem, że to już kolejna audycja z T-Rexem, ale utwory się nie powtarzają. Hot Love.

A teraz chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatniego półrocza. Mówię tutaj o piosence noszącej tytuł Zachód, a wykonuje ją krakowski raper, ale również kształcony trębacz. Występuje w niej również znana i lubiana wokalistka, która nazywa się Sarsa. Projekt nazywa się Mikołaj, a piosenka, jak już wspomniałem, Zachód.

To było takie właśnie o rozstaniu takim powakacyjnym mogłoby to być, ale jeszcze tutaj będzie kolejna świeża krew. Dopiero co właściwie ją poznaliśmy z Sosnowskim, jakoś nam wcześniej umknęła, to dlatego, że jesteśmy starzy, bo ona jest popularna wśród młodych ludzi, a nazywa się Julia Pośnik. Julia Pośnik stworzyła utwór, który nosi tytuł Egoistka i kiedy go słucham, to sobie myślę, że bardzo zdrowo czasem podchodzić tak do życia, szczególnie w wakacje. Czego i sobie, i Państwu życzę. Julia Pośnik.

0: No i tu dochodzimy do kolejnego klasyka, no bo to właśnie u nas ostatnio takie te upały, prawda, Sosnowski. Ty to w ogóle nie rozumiesz mojego położenia, bo ja na przykład nie jestem w stanie znosić upałów w tak łagodny sposób jak Sosnowski. Ja je jednak odczuwam.
1: No, to wiesz, ja tak naprawdę to mówię często, że bardzo lubię upały, ale to wiesz, upał dla mieszczucha, co to się chowa po mieszkaniach i zacienionych miejscach, a jakby miał wyjść w pole i pomachać różnymi narzędziami, to prawdopodobnie też mocno by wymiękł.
0: Oj, tylko tak gadasz, bo chcesz mnie pocieszyć. Muszę Państwu powiedzieć, że my byliśmy niedawno na koncercie i było 30 chyba 4 stopnie, a Sosnowski biegał w koszulce z długim rękawem i po prostu nic go nie ruszyło. A wracając do muzyki, to jest taki utwór, który doskonale opowiada o takiej aurze, kiedy topi się asfalt, buty są gorące i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, ale zawsze można przejść się ze swoją ukochaną lub ukochanym promenadą nad wodą w cieniu. I jest to oczywiście utwór The Drifters Under the Boardwalk.

0: I przechodzimy do ostatniej piosenki, już niestety w dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy Państwo znacie taki projekt, który nazywa się Steve and Seagulls. To są doskonali chłopcy, którzy grają różne utwory w dosyć nietypowej aranżacji. Dążę do tego, że chcemy zaproponować na sam koniec piosenkę Thunderstruck zespołu AC/DC w zupełnie nietypowym letnim wydaniu, a wiadomo, że czasami na koniec letniego dnia występują burze z błyskawicami i tak zdecydowaliśmy się zakończyć dzisiejszy barszcz.
1: I też przestrzec Państwa, żebyście Państwo na siebie uważali podczas tych zbliżających się burz. Ale jeszcze muszę tylko zachęcić Państwa do tego, żebyście obejrzeli koniecznie klip na YouTubie tej wersji Thunderstruck. Gdybyście Państwo to zrobili, to zobaczylibyście, że taki wysoki dźwięk, który pojawia się co jakiś czas, jest to dźwięk kombinerek uderzających w ogromne kowadło, a kombinerki te trzyma wokalista, a taki klekot charakterystyczny to łyżki. Myślę, że to już powinno Państwa zaintrygować nieco.
0: I tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem żegnamy się z Państwem i życzymy Państwu, żeby było ciepło.
1: W dzisiejszej audycji piosenki prezentowali dla Państwa z ogromną przyjemnością, nie mniejszą niż kiedykolwiek indziej,
0: a nawet większą.
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki. To spotkanie z Bielszym odcieniem bluesa będzie upływało pod hasłem Małe jest piękne. Ale żeby wyjaśnić, o co chodzi w tym haśle, za chwilę. Bo teraz posłuchajmy, co mnie zainspirowało.

I Want to Be the One. W roli głównej autor, wokalista i gitarzysta Little Milton, czyli James Milton Campbell Jr. Wokalista, gitarzysta, autor wielu bluesowych piosenek, no jeden z takich dosyć istotnych przedstawicieli żwawego, gitarowego, bluesowego grania. Urodził się w 1934 roku, odszedł od nas w 2005. I teraz nagle w 2025 roku ukazał się wcześniej nigdy nie publikowany utwór zatytułowany właśnie I Want to Be the One. Za wydaniem tej właśnie pieśni stoi Bob Corritore, wielokrotnie wspominany w audycjach Radia Baobab i w Wierszym Odcieniu Bluesa, harmonikarz, ale przede wszystkim może organizator sesji nagraniowych w swojej siedzibie w Phoenix w Arizonie. W 2002 roku był u niego Little Milton i wspólnie z Henry Grayem i Chico Chismem nagrali właśnie tę piosenkę I Wanna Be The One, specjalnie napisaną przez Little Miltona na tę właśnie okazję. No i tutaj dochodzę do mojej inspiracji. Little Milton. Iluż to wspaniałych artystów i artystek z kręgu bluesa posługiwało się pseudonimami, które rozpoczynały się właśnie od owego little, mały czy mała. To nie zawsze musi się wiązać z tym, że ktoś jest, jak to mówią grzecznie, krótki, czyli ma niewielkie rozmiary, bo czasami chodzi o to, że to jest ktoś, kto jest pieszczotliwie nazwany maluszkiem, może dlatego, że jest młodszy, może dlatego, że dopiero wchodzi w krąg zainteresowania tych większych, czyli starszych, no różnie to bywa. I pomyślałem sobie, że w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy artystów i artystek, którzy z tych czy innych przyczyn są takimi właśnie bluesowymi maluchami. Little Walter, właściwie Marion Walter Jacobs, urodzony 1930, no, żył krótko, ale bardzo aktywnie, bo umarł w 1968 roku, uważany za jednego z najwybitniejszych harmonikarzy bluesowych w historii. Przede wszystkim tę sławę zdobył grając u boku Muddy'ego Watersa. Dzięki niemu harmonika ustna doczekała się w zespołach bluesowych bardzo, bardzo istotnej roli. Posłuchajmy Little Waltera w jego sztandarowym nagraniu zatytułowanym Blues with a Feeling.

Pań, którym nadano ten miły epitet Leru, nie jest tak wiele jak panów grających czy śpiewających bluesa, ale jest wśród nich Little Esther, później znana jako Esther Phillips. W początkowym okresie swojej kariery była przede wszystkim związana z Johnnym Otisem, organizatorem bardzo ważnych przedsięwzięć muzycznych z kręgów około bluesowych. Później jako Esther Phillips była znana z pieśni bardziej z kręgu muzyki popularnej. No ale my zajmiemy się tym okresem, kiedy była jeszcze małą Little Esther. I z okresu jej współpracy z Johnnym Otisem posłuchamy Little Esther w duecie z Melem Walkerem w utworze zatytułowanym Mistrusting Blues.

działającym współcześnie artystą z kręgu bluesa, który posługuje się owym Little na początku swojego pseudonimu, to Little G. Weevil. Tak naprawdę nazywa się Gabor Szücs, lub jak też mówią Węgrzy, Szücs Gabor. Jest Węgrem z pochodzenia, ale potrafił znaleźć sobie miejsce w amerykańskim środowisku bluesowym dzięki temu, że w 2013 roku był laureatem International Blues Challenge w Memphis. Little G. Weevil łączy w swojej muzyce blues z delty z nowoczesnymi brzmieniami. Oto w jego wykonaniu utwór zatytułowany Yoga Girl, Hold Me Close, Little G. Weevil.

teraz jeden z najstarszych artystów, którzy pojawią się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, Little Brother Montgomery. Naprawdę nazywał się Uriel Wilford Montgomery. Urodził się w 1906 roku w Luizjanie i dożył sędziwego wieku lat 79, kiedy to odszedł od nas w Chicago w 85 roku. Little Brother Montgomery to przede wszystkim pianista, ale także wokalista, jak to się zwykło mawiać, mistrz stylu Barrel House. Posłuchajmy jego nagrania z 1961 roku, Pleading Blues, Little Brother Montgomery.

I kolejna dama bluesowa, która posługiwała się pseudonimem Little Miss Sharecropper. Takim właśnie pseudonimem w początkowym okresie swojej kariery posługiwała się Laverne Baker, amerykańska wokalistka z kręgu gospel, R&B i bluesa. W jej wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Take Out Some Time.

Eddie Boyd niewątpliwie należy do czołowych artystów fortepianowego bluesa. Tę swoją sławę umacniał nie tylko w rodzimych Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Jego najsłynniejsze numery to Five Long Years, czy też 24 Hours. No, ale kiedy był młody, występował jako Little Eddie Boyd and His Boogie Band. I właśnie z tego okresu jego kariery usłyszymy utwór zatytułowany Getting My Divorce.

Little Richard. Oczywiście przede wszystkim bohater i pionier rock'n'rolla, pianista i wokalista, który obok Chucka Berry'ego i Jerry'ego Lee Lewis'a może być uważany za współtwórcę rock'n'rolla. Ale zdarzały się także Little Richardowi bluesowe przygody. Jego pierwsza samodzielnie zrealizowana w sensie producenckim płyta, The Real Thing, zawierała sporo bluesowych elementów. Otwierała tę płytę pieśń zatytułowana Freedom Blues, Little Richard.

Little Charlie Beatty, znany przede wszystkim jako współtwórca i gitarzysta zespołu Little Charlie and the Nightcats. Kiedy rozstał się z tą formacją, rozwijał także swoją drogę artystyczną w rejonach, nazwijmy to sobie, swingowych. Oto jego swingowe wcielenie, Little Charlie and Organ Grinder w nagraniu Skrunky Tonk.

A teraz przejdziemy do swojego rodzaju żartu słownego, czyli do nazwy zespołu Little Feat. Jak głosi legenda, gitarzysta i wokalista zespołu Lowell George miał bardzo duże stopy. A stopy to po angielsku feet. Któryś z jego kolegów powiedział, że ej, ty George, wcale nie masz takich małych stóp. Małe stopy, haha, świetne nazwa dla zespołu. No i tak powstała nazwa Little Feet. Dodatkowo jeszcze pisownia feet przez double E, czyli przez dwa E. Stopy po angielsku została zastąpiona formą feet feat, która w języku angielskim oznacza także wyczyn czy też osiągnięcie. W 2024 roku Little Feat nagrali fantastyczną bluesową płytę zatytułowaną Sam's Place, a na niej znalazł się też standard Muddy Watersa Can't Be Satisfied.

Little Mac Simmons. Mac pochodzi od jego prawdziwego imienia, czyli Malcolm. Urodzony w 1933 roku, w latach 50. przeniósł się do Chicago i tutaj zakotwiczył jako pianista i wokalista, nagrywając m.in. dla słynnej chicagowskiej wytwórni Chess. Potem się usamodzielnił, miał własną firmę wydawniczą, a przez prawie dwie dekady zrezygnował z kariery muzycznej i w latach 60. i 70. zajął się krzewieniem zasad Ewangelii, ale potem powrócił do bluesa i w 1997 roku nagrał album zatytułowany Little Mac is Back, czyli Powrót Małego Maca. Z tej płyty posłuchamy standardu Jimmy'ego Reeda The Sky is Crying.

Little Jimmy King. Tak naprawdę nazywał się Emmanuel Gales, ale kiedy był młodzieńcem, współpracował z Albertem Kingiem, który niemal go usynowił, no i pozwolił mu także używać swojego nazwiska. Stąd Emmanuel Gales nazwał się Little Jimmy King. Emmanuel Gales, świadczy o tym nazwisko, to starszy brat Erica Galesa, współczesnego giganta gitary bluesowej. Little Jimmy King zaprezentuje się w nagraniu Something Inside of Me.

Ten sympatyczny maluszek, czyli Little Ed, jest znany także polskiej publiczności. Byłem na jego koncercie w Ostrowie Wielkopolskim na festiwalu Jimmy Way. Mowa o Edwardzie Williamsie, który prowadzi zespół Little Ed and the Blues Imperials. W ich wykonaniu nagranie zatytułowane Hold the Train.

0: Little Milton otworzył to nasze spotkanie z maluchami bluesowymi i on też zamknie to spotkanie z Bielszym odcieniem bluesa, ale wystąpi tutaj jako gość, jako gwiazda koncertu Jimmy'ego Vaughana, który też zapowie jego pojawienie się na scenie. To był Bielszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Thank you so much. It's such a great honor to be here. Thank you.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

One bourbon, one scotch, one beer. Jeden bourbon, jedna szkocka, jedno piwko. Jedna z najbardziej znanych, zabawowych piosenek Johna Lee Hookera. Z tym, że spośród tych trzech produktów w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa zajmiemy się tylko jednym. Chociaż w dwóch wariantach, czyli bourbonem, a także amerykańską whisky. Jaka jest różnica? No o tym może za chwilę, bo a zresztą czy to ważne, jaka jest różnica? Ważne, że temat oscyluje wokół produktu, który należy spożywać w niewielkich ilościach i smakować. Madeleine Peru za chwilę przedstawi utwór historyczny, bo jest to dzieło Williego Dixona i Leonarda Castona, które nosi tytuł If the Sea Was Whiskey. Gdyby morze było pełne whisky. Pierwsza zwrotka tego utworu brzmi mniej więcej w tłumaczeniu na polski tak. Gdyby morze było whisky, a ja byłbym kaczuszką, zanurkowałbym aż do dna i pozostał na dnie już tam.

0: Choć pod tą piosenką podpisał się Willie Dixon, to równie dobrze można by potraktować ją jako kolejną wersję jeszcze starszej piosenki Sleepy'ego Johna Estesa, czyli Johna Adamsa Estesa, która nosiła tytuł Diving Duck Blues, czyli blues nurkujący kaczuszki. Ten utwór był wykonywany także przez wielu innych artystów około bluesowych z tytułem If the River Was Whiskey. A ta wersja pochodzi z wydanej w 2024 roku pełnej rejestracji koncertów, które odbyły się podczas Crossroads Guitar Festival rok wcześniej. If the River Was Whiskey w podtytule Diving Duck Blues, Keb Mo i Taj Mahal.
1: How's everybody feeling? You having a good time? Oh yeah! You ready?
2: I'm ready.
1: All right, sure you're ready?
2: Ready as I'm gonna get.

0: Thank you, Mr. Moe.
1: Thank you, Mr. Mahone. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Ta piosenka już absolutnie nie jest przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy poniżej 18 roku życia, bowiem tytuł brzmi bardzo jednoznacznie. I drink whiskey. Tytuł jest tylko zawołaniem, a rozwinięcie jest jeszcze gorsze, bo okazuje się, że wykonawca tej piosenki, którym jest Stacy Mitchell, spożywa ten napój w zasadzie nieustannie i tym sposobem łagodzi stratę ukochanej osoby. Ale jest pewna nadzieja, że jednak porzuci tę metodę, a ukochana powróci. Stacy Mitchell, I drink whiskey.

Tom Waits wielokrotnie w swojej twórczości nawiązywał do spożycia wysokoprocentowych alkoholu i do skutków, które ten sposób na życie powoduje. Jackie Full of Bourbon to opowieść o gościu, który spożył tego taką ilość, że w zasadzie ten płyn wypełniał go bez reszty. My posłuchamy nie wersji autorskiej, tylko wersji Joe Bonamassy i to w aranżacji akustycznej. An Acoustic Evening, Joe Bonamassy i Jackie Full of Bourbon.

0: Glad I remembered all the words.
1: Jak sądzę, sprawię teraz przyjemność wielu naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo wiem, że wśród Państwa jest znaczna grupa zwolenników, a może nawet wielbicielek i wielbicieli talentu wokalnego Chrisa Stapletona. Nie tylko wokalnego, ale także kompozytorskiego. Za chwilę usłyszymy jego chyba największy hit z 2018 roku, czyli Tennessee Whiskey. Tennessee Whiskey, broń Boże, nie należy kojarzyć z bourbonem, bo Tennessee Whiskey jest gatunkiem samodzielnym. Obowiązkowo musi składać się w 80% z ziaren kukurydzy, 12% jęczmienia i 8% żyta.

Jest też taka odmiana tego napoju w Stanach Zjednoczonych, która odznacza się pewnym oryginalnym, owocowym smakiem i nosi ten napój nazwę Southern Comfort. To określenie zresztą można dostosować do swojego rodzaju pomysłu na życie. Southern Comfort, czyli uzyskanie satysfakcji z przebywania na południu Stanów Zjednoczonych. No i takie właśnie dwie wersje znaczenia Southern Comfort za chwileczkę przedstawią E.G. Kite, która Southern Comfort traktuje dosłownie jako wspomniany wcześniej napój, i grupa Larkin Poe, która opiewa uroki życia na południu Stanów Zjednoczonych właśnie kryptonimem Southern Comfort. A więc E.G. Kite, a potem Larkin Poe.

I teraz zdradzę Państwu, że tak naprawdę tą tematyką zająłem się dzisiaj tylko po to, by na koniec zaprezentować absolutnie niezwykłe wykonanie utworu zatytułowanego Whisky. Jest to

那把谁背诺天吧śpiewał Jacek Dębuczki, śpiewał Maciej Barca. A teraz śpiewa Sebastian Lidl.

Zły człowiek. Panowie, okażcie wspólnotę. Obejmijcie się ramionami i złóżcie ukłon tym, dzięki którym istnieje muzyka, czyli fankom i fanom. Dżem! Dżem!

Dziewczęta i chłopcy, było pięknie, jest pięknie, będzie pięknie. A już się cieszę na 50-lecie dżemu w Spodku w tym właśnie zestawie. Dziękujemy wam bardzo. Kochajcie dżem, kochajcie muzykę, kochajmy się wzajemnie i niech pokój będzie między nami. Muzyka to najlepsza część naszego życia. Dziękujemy. Dobranoc. Dżem!

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you.

0: All right.
1: Jednym z najbardziej kluczowych gitarzystów w tej długowiecznej karierze Boba Dylana był Robbie Robertson. Choć ich współpraca nie trwała zbyt długo, bo Robertson później stał się wiodącą postacią zespołu The Band, no to jednak to, co wydarzyło się w trakcie ich wspólnego grania i nagrywania, czyli płyta Blonde on Blonde, pozostaje nadal jednym z najbardziej cenionych albumów w historii muzyki ubiegłego stulecia. Mam w dorobku Robiego Robertsona coś bardzo osobiście ulubionego. To jego słynny singiel z 1987 roku Somewhere Down the Crazy River. Być może nie jest to nagranie, w którym gitara Robiego Robertsona brzmi jakoś w sposób bardzo niezwykły i rewolucyjny, ale sam pomysł na ten utwór, jego klimat, to jest coś absolutnie niezwykłego. Somewhere Down the Crazy River, Robbie Robertson.

Zatrzymajmy się teraz na chwileczkę przy mniej znanej gitarowej postaci. To Fred Tackett. Przede wszystkim chyba kojarzy się z zespołem Little Feat, z którym był związany niemal od początku istnienia tej formacji. No i tam też spełniał rolę gitarzysty, a także dostarczyciela repertuaru dla zespołu Little Feat. Fred Tackett zagrał na kilku albumach Boba Dylana na początku lat 70., że wspomnę chociażby Saved czy Shot of Love. A my posłuchamy Freda Tacketta z zespołem Little Feat. Album Rooster Egg, wydany w 2012 roku, a utwór, i to jest kompozycja Freda Tacketta, Tattooed Girl.

a chodzi o T-Bone Burnetta, no, dziś jednego z najbardziej cenionych producentów muzycznych, także oczywiście kogoś, kto sam dla siebie tworzy i nagrywa. T-Bone Burnett był członkiem The Rolling Thunder Review w latach 75-76 ubiegłego stulecia, takim niezwykłym przedsięwzięciem muzyczno-kabaretowym, można powiedzieć, które Bob Dylan wcielił wówczas w życie. A my posłuchamy T-Bone Burnetta współczesnego, rok 2024, jego album zatytułowany The Other Side i z tej płyty Sometimes I Wonder, T-Bone Burnett.

Kiedy spoglądam na listę gitarzystów, którzy grywali i nagrywali z Bobem Dylanem, są to głównie muzycy amerykańscy. No ale niewątpliwie znaczącą bardzo postacią w dyskografii Boba Dylana był Mark Knopfler, który grał na dwóch albumach, Slow Train Coming i Infidels, a Infidels wręcz produkował. A my posłuchamy Marka Knopflera w nagraniu

To Mark Knopfler przyciągnął do zespołu Boba Dylana, do grupy artystów, którzy z nim nagrywali, swojego ziomka, czyli Micka Taylora, gitarzysty brytyjskiego, którego kojarzymy i z Blues Breakers Johna Mayera, no i oczywiście z zespołem The Rolling Stones. Solowa kariera Micka Taylora nie budzi we mnie większych emocji. Raczej wracam do tych nagrań, w których towarzyszy on komuś, z kim ja bardziej się utożsamiam. Jak na przykład właśnie z Johnem Mayerem. W 2001 roku ukazał się album Johna Mayera Along for the Ride i do nagrania tego albumu John Mayer zaprosił swojego starego drucha sprzed ponad 30 lat, czyli właśnie Micka Taylora. Oto w ich wykonaniu She Don't Play by the Rules.

Pewnie nieco mniej znaną postacią dla nas tutaj po tej stronie Atlantyku jest Larry Campbell, multiinstrumentalista, no ale przede wszystkim jednak specjalizujący się w gitarach i koncentrujący swoją sztukę wykonawczą wokół muzyki country, folk, blues, no i rock. Campbell uczestniczył w Dylanowym Never Ending Tour od 1997 do 2004 roku. Poza tym, że jest cenionym session manem, prowadzi też własną działalność nagraniową, a najczęściej uwidacznia ją we współpracy ze swoją żoną, Teresą Williams, z którą nagrał kilka płyt. Posłuchamy ich wspólnego nagrania z albumu Contraband Love, rok 2017. Utwór nosi tytuł Sliding Delta. Larry Campbell i Teresa Williams.

jednym z najbardziej długowiecznych i takich niezłomnych gitarzystów, którzy towarzyszą Dylanowi w trasach i w koncertach, jest Charlie Sexton. Słuchaczom Radia Baobab i Pierwszego Odcienia Bluesa pewnie najbardziej Charlie Sexton kojarzy się z zespołem Archangels, ale niewątpliwie też zwracają uwagę jego solowe nagrania i jedno z nich za chwileczkę Państwo usłyszą. Oto Charlie Sexton Sextet w nagraniu Everyone Will Crawl.

Krótką współpracą z Bobem Dylanem może także poszczycić się Doug Robillard, który nie ma specjalnie jakichś radosnych wspomnień z tego okresu. Jego gitara zabrzmiała na albumie Time Out of Mind. Można go usłyszeć w trzech nagraniach na tym albumie. Posłuchamy Doug'a Robillarda z jego własnym zespołem z albumu Calling All Blues. Utwór nosi tytuł Temptation.

jedną z nielicznych kobiet-gitarzystek, które mogą wpisywać do swojego biogramu, że grywały z Bobem Dylanem, jest Cindy Cash Dollar. Artystka związana przede wszystkim z Western Swingiem i z zespołem Asleep at the Wheel, specjalizująca się w grze na steel guitar i na gitarze rezofonicznej. Ona też została zaproszona do albumu Time Out of Mind i zagrała tam w chyba dwóch numerach. W 2020 roku Cindy Cash Dollar wydała własny album zatytułowany Waltz for Abilene i z tej płytki posłuchamy jej duetu z Omarem Van Dykesem. Utwór nosi tytuł How Many More Years?

Na zakończenie tego przeglądu twórczości gitarzystów, którzy grywali i nagrywali z Bobem Dylanem, Dean Parks to jeden z najbardziej cenionych muzyków sesyjnych w historii. Może się poszczycić prawie 1000 nagrań z różnymi i zazwyczaj bardzo znanymi artystami. Wśród nich znalazł się także Joe Cocker. Dean Parks nagrał z Cockerem kilka utworów na albumie Heart and Soul. Na zakończenie tego zestawu Joe Cocker z Deanem Parksem I Keep Forgetting. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki. Blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

White Room, przede wszystkim kojarzony z zespołem Cream, tym razem w wykonaniu Deep Purple, to jedno z nagrań 12, które znalazły się na takim podstawowym zestawie albumu Turning to Crime grupy Deep Purple, rok 2021. I pomyślałem sobie, że to jest może jakaś okazja, żeby popatrzeć na przeszłość poszczególnych członków grupy Deep Purple i zorientować się, czy ich doświadczenia z tego kręgu muzycznego, którym zajmuje się Bielszy Odcień Bluesa,

pierwszy odcień bluesa. Chociaż oczywiście no, są pewne, bo chociażby jego współpraca z innym znanym brytyjskim muzykiem, czyli gitarzystą Bernie Marsdenem, świadczy o tym, że ten zaśpiew około bluesowy nie może mu być obcy. Oto przykład. W 1979 roku ukazał się album Berniego Marsdena zatytułowany And About Time Too. No i znalazł się na tej płycie taki oto około bluesowy numer. Brief Encounter. Bernie Marsden, a bębni Ian Paice.

Ian Gillan, czyli też jeden z tych, którzy od początku działania Deep Purple są związani z tym zespołem, jest w sposób bardziej oczywisty związany z hasłem Bielszy odcień bluesa, no bo niejednokrotnie dawał znać o tym, że zaśpiew bluesowy nie jest mu obcy. A już wtedy, kiedy doszło do nagrania Iana Gillana z jego koleżkami, no takimi z, prawie że z dzieciństwa i z podwórka, i wtedy, kiedy powstał album Ian Gillan and the Javelins, to okazało się, że ich wczesne inspiracje to były właśnie takie nasze bielszoodcieniowe oczywistości. Proszę posłuchać dwóch nagrań Iana Gillana z koleżkami z tej właśnie płyty i tutaj mamy do czynienia no, z jednym z najistotniejszych standardów bluesowych w historii, czyli Smokestack Lightning Howlin' Wolfa oraz What I Say Raya Charlesa. Czyż nie świadczy to o tym, że Ian Gillan miał w sobie bluesowe kołysanie niemal od urodzenia?

O kontaktach basisty Deep Purple, czyli Rogera Glavera z około bluesowymi nutkami, mówiłem już w którymś z pierwszych odcieni bluesa w przeszłości, a może to były nowaliki spod Baobabu, już teraz dobrze nie pamiętam. No w każdym razie zaistniały te nagrania na antenie radia Baobab. A mówię o albumie zatytułowanym Snapshot, wydanym już w XXI wieku, na którym to Roger Glover z grupą The Guilty Party nagrał kilka utworów absolutnie świadczących o tym, że coś, co kiedyś nazywało się rhythm and bluesem, nie jest mu obce. Oto z albumu Snapshot Roger Glover z koleżkami w dwóch nagraniach: It's Only Life i What You Don't Say.

Vaughan w 1995 roku wydanej płycie znalazł się taki oto numer Steve'a Morse'a, Travis Walk.

Najmłodszy stażem uczestnik przedsięwzięcia Deep Purple, czyli klawiszowiec Don Airey, no, jest chyba najbardziej oczywistym przykładem tego, że muzyk uczestniczący w przedsięwzięciu no, z gatunku jednak hard and heavy ma także doświadczenia z nagrań i występów z kręgu bluesa. Bo przecież występował i w grupie Colosseum, i w Jethro Tull, grywał także z Garym Moorem. I tu właśnie odnajdujemy najwięcej związków jego twórczości wykonawczej z bluesową aurą. Z bogatego dorobku współpracy obu tych muzyków, czyli Garego Moora i Dona Airey, wybrałem As the Years Go Passing By. Dosyć rozbudowane nagranie, które ukazało się na albumie Still Got the Blues, rok 1990.

Nawiążę teraz do tej myśli, którą przedstawiłem na początku audycji, mianowicie do wyimaginowanej scenki, w której członkowie grupy Deep Purple zastanawiają się, jakie to fajne utwory z przeszłości, które lubią i znają, można by przemycić na płycie z 2021 roku. Przecież tych powszechnie znanych i ulubionych, a przez nich też szanowanych utworów jest mnóstwo. No i tutaj zaczęli się pewnie przerzucać tytułami i nazwami wykonawców i wtedy, i tu znowu zrobię taką wyimaginowaną scenkę, odezwał się Bob Ezrin, producent, i powiedział: panowie, słuchajcie, to może na koniec tej płyty zróbmy sobie taką wiązankę waszych ulubionych numerów z przeszłości, taką, żeby ona była rozmaita i żeby wskazywała na to, jak szerokie są wasze fascynacje nagraniami i kompozycjami innych wykonawców. No i w ten sposób powstał utwór zatytułowany Caught in the Act, trwający prawie 8 minut, który jest po prostu takim coverem do kwadratu czy do potęgi, bowiem usłyszymy w tym nagraniu mnóstwo nawiązań do twórczości innych autorów. Lista kompozytorów związanych z tym nagraniem obejmuje kilkanaście nazwisk. Nie będę ich zdradzał, ani też tytułów oryginałów, do których nawiązują Deep Purple. Zostawię tę przyjemność Państwu, bo to jest niewątpliwie bardzo przyjemna zabawa, żeby przypominać sobie w towarzystwie Deep Purple stare numery naszych ulubionych wykonawców. No więc bawmy się wspólnie i do usłyszenia przy kolejnych audycjach Radia Baobab. A właśnie przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: thank you very much, everyone. Enjoy the rest of the evening. You're in for a blast.
1: Luther Allison, świetny gitarzysta, niezwykle dynamiczny wokalista, także autor wielu bluesowych numerów. Niemal w rok po jego odejściu w 1997 roku wielbiciel jego talentu, też muzyk, młodszy od niego znacznie, czyli Lucky Peterson, nagrał w hołdzie dla Luthera utwór, który zatytułował

Lucky Peterson zbyt szybko skończył swój pobyt w bluesowym ziemskim świecie. Odszedł od nas w maju 2020 roku, a już jesienią tego samego roku inny znakomity gitarzysta, czyli Ronnie Earl, zadedykował mu muzyczne wspomnienie, nadając temu utworowi tytuł Blues for Lucky Peterson. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Kanadyjska gitarzystka i wokalistka Rory Block od pewnego czasu specjalizuje się wręcz w takich albumach, które są oddaniem czci poprzednikom i poprzedniczkom, nawet jeszcze sprzed ponad pół wieku. W 2018 roku Rory Block nagrała album zatytułowany A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. Z tej płyty Rory Block zaprezentuje I'm Down in the Dumps.

Jednym z znakomitych przewodników Johna Mayella po bluesowym świecie był J.B. Lenoir. Odszedł w wieku zaledwie 38 lat w 1967 roku. Na swoim znakomitym albumie The Turning Point John Mayall poświęcił jeden z utworów właśnie pamięci J.B. Lenoira. Tytuł I'm Gonna Fight For You, J.B.

Utwór zatytułowany Six Strings Down to jeden z najbardziej wzruszających utworów poświęconych pamięci bliskiej osoby. Współautorem tej pieśni jest Jimmy Vaughan, no a zadedykowana jest pamięci jego brata Stevie'ego Ray'a. To nagranie pochodzi z koncertu poświęconego pamięci SRV, a usłyszymy w nim Jimmy'ego Vaughana, Erica Claptona, Bonnie Raitt, Roberta Kraya, B.B. Kinga, Buddy'ego Guya, Doktora Johna i Arta Neville. Six Strings Down.

0: blues singer.
1: Blind Willie McTell to jeden z pionierów bluesa, urodzony jeszcze w XIX stuleciu. Jest on też bohaterem wspaniałego songu Boba Dylana, zatytułowanego właśnie po prostu Blind Willie McTell. Każda zwrotka tej kompozycji Dylana kończy się słowami "Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell". Nikt nie potrafi śpiewać bluesa tak jak Blind Willie McTell. Tę pieśń przejęła też do swojego repertuaru pani Lucinda Williams –

I na zakończenie wspomnień o tych muzykach, którzy odeszli, a których muzyka ciągle inspiruje pokolenia po nich następujące. Chwila z muzyką Leroya Carra, pieśniarza bluesowego, autora znakomitych standardów bluesowych, świetnego w swoim czasie pianisty. W 2012 roku inny znakomity pianista współczesny, czyli Chuck Leavell, zrealizował album zatytułowany Back to the Woods, A Tribute to the Pioneers of the Blues Piano. Z tego albumu zaczerpnąłem nagranie Mean Mistreater, wywodzące się z katalogu autorskiego Leroya Carra. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Ja dzisiaj tak troszeczkę gitarowo, że tak powiem, polecę i będzie legendarna postać, która jeszcze nigdy nie przyszła do naszej audycji i jej muzyka nie pojawiła się u nas. Przed państwem Stevie Ray Vaughan, piosence Pride and Joy.

Teraz będzie taka zabawna sytuacja, ponieważ te playlisty już układaliśmy jakiś czas temu i ja wiem, że ja miałam strasznie istotny powód, żeby wrzucić tutaj ten numer i zupełnie nie pamiętam dlaczego, ale coś mi się wydaje, że to nasze relacje z Sosnowskim tutaj miały jakoś na to wpływ, dlatego że utwór nosi tytuł Don't Know Why She Loves Me, But She Do, a utwór wykonuje C6 Steve.

0: A czy dopuszczasz do głowy taką możliwość, że ta piosenka po prostu jest fajna i chciałaś dlatego ją puścić, że była fajna?
1: U mnie nic nie dzieje się bez powodu, to by było za proste, ale tak. Sama nie wiem, co wtedy mną powodowało, ale przyznajcie Państwo, że doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu.
0: Kolejną piosenką, która moim zdaniem doskonale pasuje do wakacyjnego barszczu, jest piosenka zespołu Dire Straits, która nosi tytuł Six Blade Knife i kojarzy mi się z takim bardzo skwarnym popołudniem, kiedy zupełnie nic się nie chce za bardzo robić i leży się na hamaku na działeczce. A dla tych, którzy znają filmografię Roberta Rodriguez'a, na pewno spostrzeżycie Państwo, że ta piosenka pojawiła się w filmie Desperado.

0: Ach, i ten Banderas, prawda?
1: Banderas z rana jak śmietana.
0: A teraz będzie utwór, który znalazł się na tej naszej dzisiejszej playliście z tego względu, że po prostu uczciwie powiem, że dawno żaden numer mnie tak nie złapał za ucho, żeby mi tak tam wpadł do tej głowy i nie chciał wyleść. I uważam, że napisać taki kawałek to jest sztuka i dlatego to miejsce się temu utworowi w dzisiejszej audycji należy. A jest to nowy singiel Karasia i Roguckiego, który nosi tytuł Jutro spróbujemy jeszcze raz i tylko nadmienię, że polecam teledysk do tego utworu, bardzo pomysłowy i bierze w nim udział moja ukochana aktorka Lidka Sadowa, którą serdecznie pozdrawiamy. Jutro spróbujemy jeszcze raz.

0: A z czym ogólnie generalnie kojarzą ci się wakacje, ale z takiego okresu, kiedy jeszcze chodziłaś do szkoły?
1: Z wieloma rzeczami, ale ja to byłam strasznym łobuzem, jak byłam nastolatką. I w wakacje to głównie gdzieś tam jeździłam stopem w różne miejsca, gdzie moi rodzice nie mieli o tym pojęcia i takie tam.
0: Ja również jeździłem w wakacje, ale nie stopem, tylko na rowerze. I bardzo dużo słuchałem różnych płyt gitarowych w tamtym okresie. W tym okresie, kiedy jeszcze jeździłem na rowerze. Chcesz coś powiedzieć?
1: Mnie się wakacje takie za dzieciaka kojarzą dużo z muzyką, bo właściwie dla mnie to był taki czas w wakacje, że właśnie gdzieś jeździłam na jakieś festiwale albo na jakieś koncerty, a w roku szkolnym nie miałam tak dużo okazji i tak dużo czasu, żeby na koncerty chodzić, więc rzeczywiście wakacje mocno muzycznie mi się kojarzą.
0: No więc ja albo zbierałem truskawki, albo budowałem domy, albo jeździłem na rowerze i słuchałem na rowerze również bardzo dużej ilości muzyki. I pamiętam taką postać, która w Polsce, ale w ogóle na świecie chyba nie jest bardzo mocno rozpoznawalna. Jest taki gitarzysta, który nazywa się Michael Lifirkins i w 96 roku, no już ubiegłego stulecia, to dziwnie to brzmi, ale tak faktycznie wydał taką płytę, która zatytułowana była Cactus Cruz. Pamiętam doskonale, że bardzo długo wydawało mi się, że te dźwięki, które słyszę, one są zagrane slajdem, a później okazało się, że jest zupełnie inaczej. Michael Lifirkins w piosence Freeway Lines.

Przez zupełny przypadek, śledząc jakieś nowości, natrafiłam na postać, która nazywa się Claire Rosencrantz. To jest kalifornijska młodzieńka artystka. I w ogóle nie mogłam wyśledzić, skąd też ona się wzięła, bo takie te jej nowe kawałki nie mają jakoś bardzo dużo wyświetleń, ale są na wszystkich listach. I wtedy zobaczyłam, że ona 10 miesięcy temu wykręciła taki numer, który ma ponad 29 milionów wyświetleń na YouTubie. I to był jej debiut. I myślę, że warto posłuchać tego kawałka, żeby zobaczyć, czy coś takiego się wydarzyło. Backyard Boy i Claire Rosencrantz.

A ja teraz ponownie nie będę skupiał się na nowościach, tylko puszczę takiego starasia, którego uwielbiam. Nie będzie to nic odkrywczego, ale moim zdaniem doskonale nadaje się do późnowieczornego spożywania alkoholu. Przed Państwem John Legend w piosence Slow Dance.

muzyka lat 80. i odwołania do niej bardzo mocno przydarły się do muzyki wszelkich gatunków obecnych aktualnie. No i momentami mamy już trochę tego dosyć, ale ten przypadek, który chciałbym Państwu zaprezentować, wydaje mi się być dosyć ciekawy, bo już nawet John Mayer zaczął grać trochę jak w latach 80. i momentami przypomina mi to starego, dobrego Briana Adamsa. John Mayer w piosence Last Train Home.

0: i bardzo trudno było znaleźć jej nagrania, były tylko na Bandcampie i coś na YouTubie, wszystko, tak.
1: No i wczoraj dowiedziałem się, że 25 czerwca Sierra Ferrell w końcu po dłuższym oczekiwaniu i setkach maili, które do niej wysłałem, to oczywiście żart, w końcu zdecydowała się umieścić swoje nagrania na Spotify'u. Serdecznie polecamy. Teraz zaprezentujemy jeszcze raz piosenkę, którą prezentowaliśmy już wcześniej, ale tym razem w wydaniu studyjnym. Polecam całą epkę, bo jest naprawdę bardzo sympatyczna, wartościowa. No a Sierra śpiewa absolutnie niesamowicie.
0: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i już zastanawiamy się, czym uraczymy Państwa w kolejnym wakacyjnym barszczu, bo na pewno wakacyjny barszcz jeszcze będziemy serwować.
1: A może zrobimy absolutnie na przekór i będziemy puszczać muzykę związaną z Bożym Narodzeniem. Nikt tego nie wie.
0: W zasadzie nie wiadomo, co nam uderzy do głowy.
1: Serdecznie Państwu dziękujemy. Jak zwykle była to ogromna dla nas przyjemność. Mamy nadzieję, że dla Państwa również chociaż odrobinę też. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Bielszy, odcień bluesa.
1: To wydanie Bielszego odcienia bluesa ma swoją premierę 1 stycznia 2026 roku. Sprawdziłem. Czwartki otwierające nowy rok zdarzyły się w XXI wieku tylko dwukrotnie, w 2009 i w 2015 roku. No więc po raz trzeci rozpoczynamy nowy rok od wydania Bielszego odcienia bluesa. Wypada zatem pomyśleć o życzeniach na ten nowy rok. I moje życzenia idą w ślad za jedną z moich ulubionych pieśni dających słuchaczowi czy słuchaczce najlepszy możliwy drogowskaz i kierunek tego, co powinno go czekać. Ten utwór nosi tytuł Nice and Warm i jest autorstwa Taba Benoit. Nie mogę już doczekać się domu, gdzie słońce tak miło mnie grzeje, bo tu mróz mnie trzyma bez litości, a wyjący wiatr mrozi mnie do kości. Takie mniej więcej przesłanie niesie w sobie ta pieśń. I oto ona.

Do tych życzeń, żeby nam wszystkim było nice and warm, czyli miło i ciepło, dołączę teraz dwa bloki równie kołyszących, równie relaksujących bluesów. Przy czym będą to wszystko nagrania z ubiegłego 2025 roku. I będzie ich 14. Oto pierwsza siódemka. Taj Mahal i Keb Mo, Room on the Porch. Towarzyszy im wokalnie Ruby Amanfu. Willie Nelson, Silver Wings, to kompozycja Merla Haggarda z albumu, który poświęcił Willie Nelson pamięci swojego przyjaciela. Buzz Scaggs, Tomorrow Night, jeden z wielkich przebojów wywodzących się z tak zwanego songbooka amerykańskiego. Kobiecy, głos pierwszej damy współczesnej bluesowej wokalistyki, czyli Mavis Staples. Ta pieśń nosi tytuł Beautiful Strangers i pochodzi z albumu Sad and Beautiful World. Piąta pieśń to nagranie z albumu Pierre Lacox Mississippi Heat. Płyta nosiła tytuł Don't Look Back, a my usłyszymy Shivering Blues, w którym głosu zespołowi Mississippi Heat udzieliła Danielle Nicole. Następnie Warren Haynes przypomni akustyczną wersję nagrania Till the Sun Comes Shining Through. Wersja elektryczna ukazała się rok wcześniej, a ta akustyczna pochodzi z albumu The Whisper Sessions. I siódme nagranie spośród tej pierwszej grupy kołyszących i ciepłych pieśni z 2025 roku, Maria Mulder, Gotta Have What It Takes, w duecie z Taj Mahalem.

0: I'll bring it, honey.
1: Druga siódemka dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, zawierającego najcieplejsze i najbardziej relaksujące utwory z 2025 roku. Tę siódemkę otwiera Seth James kompozycją Delberta McClintona zatytułowaną Take It Easy. Piękny głos Alison Krauss usłyszymy w następnym nagraniu, które nosi tytuł One Ray of Shine, jeden promyk słoneczny. Nie zabraknie oczywiście w tym zestawie Buddy'ego Guya z albumu Ain't Done with the Blues, kompozycja Toma Hembridge'a brzmiąca jak klasyk Blues on Top, Buddy Guy. Świetny małżeński duet The Warren Treaty zaprezentuje utwór Love Light z albumu Plus One. Własną wersję kompozycji J.J. Cale'a Magnolia przedstawi sympatyczny mruczek Matt Anderson. Kolejny małżeński duet, czyli Drew i Ellie Holcomb w nagraniu Rain or Shine. A na koniec i na pożegnanie z tym wydaniem pierwszego odcienia bluesa Devon Allman ze swojego ubiegłorocznego albumu The Blues Summit w utworze Peace to the World. Wokalnie towarzyszy mu Jimmy Hall. A zatem, dziewczęta i chłopcy, niech nam w 2026 roku będzie miło i ciepło. Przez Radio Baobab mówił Jan Chojnacki, a grać i śpiewać będą nasi ulubieni artyści.
2: Take it easy, loving me.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Wieje. Leszek Janerka z albumu Fiu Fiu. Ojej, to już ponad 7 lat chyba minęło od chwili, kiedy ta płyta dotarła do naszych uszu. Wiem, że pan Ryszard ceni sobie bardzo twórczość Lecha Janerki, a wiem to między innymi stąd, że do swojego listu dołączył zdjęcie zrobione przez żonę Barbarę, a zdjęcie ilustruje potężną kupkę, może nawet kopiec płyt, które, jak sądzą, stanowią trzon kolekcji pana Ryszarda i z którego to trzonu mam się przekonać, jak szerokie są horyzonty muzyczne pana Ryszarda, a może obojga państwa. Widzę kilka płyt Leszka Janerki. Widzę też pojedyncze płyty Claptona, Milesa Davisa, Lao Tse. I gdzieś próbuję też wydłubać spod tego kopca płytę wykonawcy, który za chwilę wystąpi, ale widocznie został gdzieś przykryty, bo nie mogę się dopatrzyć płyty Białe Wakacje grupy Ścianka.

Gdybym na podstawie wspomnianego już zdjęcia i listu pana Ryszarda miał charakteryzować jego gust muzyczny, to określiłbym go w sposób dosyć jednoznaczny i prosty, że jest to gust dojrzałego człowieka. Wnoszę to chociażby z tego, że w 2020 roku państwo Ryszard i Barbara obchodzili 41. rocznicę ślubu, a dodatkowo jeszcze 1. rocznicę urodzin wnuka. No i myślę, że właśnie z tej okazji wnukowo-urodzinowych na liście ulubionych nagrań pana Ryszarda znalazło się nagranie Birthday Blues w wykonaniu zespołu Jarka Śmietany i Wojtka Karolaka.

Muszę delikatnie skorygować moją wcześniejszą zapowiedź, no bo wprawdzie płytę, z której pochodzi to nagranie, firmują Jarek Śmietana i Wojtek Karolak, to w tymże właśnie nagraniu Birthday Blues słyszymy dwie gitary. Gitarę Jarka Śmietany i gitarę Krzysztofa Ścierańskiego. Birthday Blues. Jeszcze przez chwilę, zgodnie z wyborem pana Ryszarda, zatrzymamy się przy brzmieniach współczesnego jazzu. Bohaterem tej części jego wyboru jest Krzysztof Urbański, świetny polski saksofonista, który w dużej części jest zaangażowany w brytyjskie środowisko jazzowe i wraz z kolegami jazzmenami brytyjskimi zarejestrował kilka lat temu jako Krzysztof Urbański and the Urban Jazz Society album zatytułowany History of Tomorrow. I z tej właśnie płyty pan Ryszard wybrał nagranie instrumentalne zatytułowane Yorkshire Tales Chapter 3.

Kończąc prezentację wyboru patrona Radia Baobab, pana Ryszarda Skępy Słupskiej nad Słupią, nawiązuję teraz do własnych przeżyć muzycznych, tak własnych, że brałem udział w ich realizacji. Pan Ryszard zaproponował na koniec swojej listy utwór grupy WW zatytułowany Gdybym. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby wersję tego właśnie nagrania udostępnić w postaci, której uczestniczyłem jako żywy słuchacz. Rok 2015, Suwałki Blues Festival. Oto grupa WW wraz z Suwalską Orkiestrą Kameralną Gdybym.

A teraz, zgodnie z wyborem pani Agnieszki z Brukseli, piosenka bez słów, czyli nagranie instrumentalne. Zespół The Shadows, Apache. W 1960 roku to był światowy hit, numer jeden na całym świecie. Niemal, bo to nie był numer jeden w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, bo nie było wówczas listy przebojów, a w Stanach Zjednoczonych to dlatego, że Shadowsi nie mogli się przebić na tamtejszym rynku. I ironią losu, chyba rok później utwór Apache zajął bardzo wysokie miejsce na amerykańskich listach przebojów, ale nie w wykonaniu Shadowsów, tylko w wykonaniu dziś zupełnie już zapomnianego gitarzysty duńskiego Jorgena Ingmana. No i oczywiście ten numer Shadowsów stał się takim wzorcowym dla wielu gitarzystów, także tych, którzy próbowali swoich sił na tym instrumencie między Odrą i Wisłą. Gitarowy kamień milowy. The Shadows Apache.

swojej niesłychanej łaskawości pani Agnieszka z Brukseli zostawiła mi także pole do popisu, jeśli chodzi o inwencje w doborze kolejnego nagrania. Zażyczyła sobie coś z repertuaru Kennego Rogersa i żeby to był jakiś hicior na miarę Ruby, Don't Take Your Love to Town. No dobrze, pomyślałem sobie, wywiążę się z tego zadania celująco. I oto dzięki mojej błyskotliwej inwencji usłyszą Państwo Kennego Rogersa i zespół The First Edition w nagraniu Just Dropped In.

No i wreszcie w tym wydaniu Fanfar dla Patrona, dzięki inwencji pani Agnieszki, kobieta wystąpi i zaśpiewa przepięknie. Doris Day w nagraniu Perhaps, Perhaps, Perhaps. To piosenka, którą w 1947 roku skomponował kubański twórca Osvaldo Farés i oryginalny tytuł hiszpański brzmi Quizás, Quizás, Quizás. I to było też chyba pierwsze wykonanie w wersji hiszpańskiej przez Nat King Cole. No a potem było mnóstwo innych wykonań, wśród nich i to, które przypadło najbardziej do gustu pani Agnieszce, Doris Day.

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Jeżeli po wysłuchaniu dotychczasowego wyboru pani Agnieszki doszliby państwo do wniosku, że to jest bardzo sentymentalna jednostka, to trzeba będzie zweryfikować ten pogląd, bo na koniec pani Agnieszka poprosiła o coś ostrego. Akurat w chwili, kiedy pisała do mnie liścik, grał na antenie radia Baobab Pat Travers i przyciągnął uwagę pani Agnieszki do tego stopnia, że poprosiła, żeby coś jeszcze w tym stylu zagrać na zakończenie jej bloczku programowego. No, bardzo proszę. Oto Pat Travers i Mystery Train.

Wspomniałem wcześniej, że pan Arek z Bydgoszczy nad Brdą jest zwolennikiem ostrego grania i to takiego ostrego grania spod znaku multikulti. W swoim drugim wyborze pan Arek zaproponował nagranie Alborosi. A Alborosi to niby jest artysta z kręgu reggae, bo choć Włoch na stałe zacumował na Jamajce, to w jego muzyce nie ma wyłącznie typowego umba, umba i tak dalej tego dabu, tylko od czasu do czasu potrafi przyłoić, jak to się za moich młodych czasów mówiłem. Tak też będzie w przypadku nagrania Mr. President Alborosi.

Przypomnę, że w tym wydaniu Fanfar dla Patrona słuchamy wyboru pana Arka Kocęby, który jawi się nam jako zwolennik ostrego grania, ale z pewnym ukierunkowaniem na wielokulturowość. Kolejny wybór pana Arka padł na bardzo historyczny twór, na nagranie pochodzące z 1956 roku, które rok później stało się umiarkowanym dosyć, ale jednak przebojem z gatunku rhythm and blues. Dziś uważane to nagranie jest za jedno z wzorcowych dla tego kierunku, który później okazał się być rapem. Andre Williams zaprezentuje Bacon Fat.

0: said. Yes, but the chicken was never like this. Hamasa, youngin. Hamasa.
1: Andre Williams odszedł w 2019 roku, ale właśnie w XXI stuleciu sporo namieszał nie tylko w swoim tradycyjnym środowisku, ale także wśród tych, którzy urodzili się dwa czy trzy pokolenia później. Wśród współpracowników Andre Williamsa był także Mick Collins, który produkował jego płyty i występował także w roli współautora niektórych nagrań Andre Williamsa. A Mick Collins to lider wywodzącej się z Detroit formacji The Dirt Bombs. Grają ostrego rock'n'rolla. Dwie perkusje, dwa basy i Mick Collins. Wreck My Flow.

0: Sygnalizowałem już, że muzyczne horyzonty naszego patrona, pana Arka Kocęby, są niezwykle szerokie. Określałem je nawet terminem multiculti. Na zakończenie jego muzycznego bloku coś równie pełnego energii i emocji, co wcześniejsze nagrania, choć jakżeż daleko odległe od standardu ostrego rock'n'rolla. Na pożegnanie z tym wydaniem fanfar dla patrona pan Arek Kocęba proponuje utwór Afrika Paprika. Marco Markowicz, orkiestra.
1: Afrika Paprika!

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek

0: i jarmarcznych zawodzeń konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.

że skoro różni DJ-e współcześni używają bardzo przedziwnych i nietypowych pseudonimów, no to czemuż ja nie mógłbym też używać czegoś, co przynajmniej mnie samego bawi. I to też skłoniło mnie z czasem do zainteresowania się, jak to się dzieje, że różni znani bardzo i mniej artyści używają pseudonimów i dlaczego się pod nimi ukrywają. W historii bluesa znamy mnóstwo takich przypadków, Blind Lemon, Honey Boy i tak dalej, i tak dalej. No ale też i we współczesności są artyści, którzy stosują zabieg ukrywania się pod pseudonimem, czy też z czasem stają się wręcz utożsamiani z tym, co sobie przybrali. I w tej audycji kilku takich wykonawców z kręgu muzyki nam bliskiej chciałbym przypomnieć i myślę, że będzie to pewne urozmaicenie naszego cyklu, który zwie się przecież Bielszy Odcień Bluesa, czyli Bob. A rozpoczyna Eight Ball Aitken. Eight Ball to Państwo mogą sobie sami zinterpretować, bo Eight Ball to może być kula do bilarda z numerem 8, to może być wreszcie sam zestaw bilardowy, ośmiokulowy. Niektórzy też doszukują się jakiegoś skojarzenia z taką pewną określoną działką jakiegoś narkotyku. Eight Ball, a do tego Aitken. Aitken to już podobno prawdziwe nazwisko rodowe tego wykonawcy, a Eight Ball Aitken to urodzony w Zjednoczonym Królestwie, a mieszkający od wielu, wielu lat na stałe w Australii, Swamp Bluesman, czyli bluesman korzystający z tradycji owego luizjańskiego grania, które określane jest właśnie tym określeniem Swamp Blues. Płytę zatytułowaną Swamp Blues nagrał Eight Ball Aitken w 2018 roku i z tej płytki chciałbym, żebyśmy wspólnie posłuchali sobie dwóch nagrań: Six Stringer i Mama's Cooking.

Crash Test Dummies kojarzą to imię i nazwisko, ale fani bluesa kojarzą go jako Son of Dave. Dlaczego Son of Dave, czyli syn Dave'a, tego dokładnie nie wiem, ale to jest na tyle oryginalna postać, że pomyślałem sobie, że właśnie w tej audycji przypomnę dwa jego nagrania. Son of Dave, Kanadyjczyk, który osiadł w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie właśnie brał udział w zespole Crash Test Dummies, no a w Wielkiej Brytanii już jako solista Son of Dave. Specjalizuje się w czymś, co się jest określane terminem one man band, śpiewa, gra na harmonijce, na tak zwanym beatboxie, czyli zestawie perkusyjnym, który obsługuje samodzielnie nogami. Od czasu do czasu ktoś mu tam towarzyszy, ale generalnie postrzegany jest jako taka bluesowa Zosia Samosia. Son of Dave w dwóch nagraniach: Call Me King i Where's the Party At?

0: Teraz wystąpi Buster Poindexter. Buster Poindexter, prawdziwe nazwisko David Johansen, który zadebiutował na początku lat 70. ubiegłego stulecia w Nowym Jorku jako współlider zespołu New York Dolls. No, kojarzonego przede wszystkim z glam rockiem, czy też z takim wstępnym odłamem, który później przekształcił się w punk. Buster Poindexter to jest pseudonim Davida Johansena, który przybrał on pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia, kiedy to troszkę znudziły mu się New York Dolls i postanowił zrobić coś na kształt kabaretu swingowo-bluesowego i nazwał się właśnie Poindexter i występował z dużą, prawie big bandową orkiestrą, wykonując tradycyjne piosenki swingowe, popowe, no i także te z gatunku jump blues. Oto Buster Poindexter w dwóch nagraniach: House of the Rising Sun i Rocket 88.
1: There is a house in New Orleans.

Big Herb George. To od razu sugeruje, że mamy do czynienia z kimś, kto jest postawny i kto gra na harmonijce. Big Herb George naprawdę nazywa się George Bisharat i zanim został cenionym harmonikarzem i wykonawcą wesołych bluesowych piosenek, był ceniony jako ktoś absolutnie odległy od świata estrady i bluesowych nutek. George Bisharat jest bardzo wykształconym prawnikiem, był też cenionym komentatorem w prasy, radia i telewizji, specjalizującym się w konflikcie bliskowschodnim. Ale my skoncentrujemy się na jego działalności fonograficznej. Nagrał kilka płyt, którymi poświadczył, że jest rzeczywiście wirtuozem harmonijki ustnej, tej chromatycznej. Oto z dorobku Big Herb George'a dwa nagrania: Chromatism i Wine is My Friend.

ten pseudonim znają wszyscy, bo brzmi on Moby. Naprawdę artysta nazywa się Richard Melville Hall. No i generalnie nie jest chyba kojarzony jednak jako ktoś związany z nurtem bluesowym, ale jeżeli prześledzi się ponad 3 dekady twórczości Moby'ego, to okaże się, że znaczna część produkowanych przez niego nagrań niesie w sobie bluesowe przesłanie, a świadczą o tym chyba 2 najpopularniejsze zrealizowane przez niego utwory, które za chwileczkę Państwu przypomnę. Z 1999 roku Why Does My Heart Feel So Bad i już z XXI wieku, rok 2021, Natural Blues, w którym usłyszymy wokalne popisy Gregorego Portera i Amethyst Kia. Moby.

Sturgill Simpson, a w zasadzie John Sturgill Simpson, stał się niejako objawieniem muzyki country, tej niezależnej muzyki country w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku. I już kiedy debiutował, Sturgill Simpson oświadczył, że nagra pod swoim imieniem i nazwiskiem tylko 6 płyt. No i rzeczywiście tak się stało. W 2024 roku przestał już być Sturgillem Simpsonem i występuje na płytach jako Johnny Blue Skies. Posłuchamy zatem raz Sturgilla Simpsona z chyba jego najbardziej znanego albumu Sound and Fury w nagraniu Sing-Along, no a potem już Sturgill Simpson przekształcony w Johnny'ego Blue Skies, Scooter Blues.

Na koniec tej audycji poświęconej wykonawcom, którzy ukrywają swoje prawdziwe imię i nazwisko, mam taką pigułę już bardzo, bardzo bluesową. Zacznie ją Taj Mahal, którego prawdziwe nazwisko brzmi Henry Sinclair Fredericks Jr. Henry był tak zafascynowany muzyką wschodu, a zwłaszcza muzyką Indii i całą tą aurą, którą otaczał się Mahatma Gandhi, że postanowił w 1959 roku, kiedy miał 28 lat, zostać Taj Mahalem. No i tak już zostało. Któż bowiem pamięta nazwisko Sinclair Fredericks Jr.? Natomiast Taj Mahal brzmi znajomo dla wszystkich fanek i fanów bluesa. Taj Mahal z wydanej w 2024 roku płyty zawierającej koncertowe jego nagrania z Stalsy w Oklahomie. Ten album nosi tytuł Swinging Live at the Church in Tulsa, a z zestawu tego albumu wybrałem Sitting on Top of the World. Taj Mahal.

I płynnie przechodzimy do kolejnego artysty, który nie zdradza swojego pełnego imienia i nazwiska, ale to płynne przejście umożliwi nam wspólne nagranie Taj Mahala i Keba Mo. Am I wrong?

Cabmo to naprawdę Kevin Roosevelt Moore. 70-parolatek uważany dzisiaj za jednego z czołowych przedstawicieli tego gatunku bluesa, który zawiera w sobie elementy jazzu, popu, country, folku, a przede wszystkim zawiera w sobie brzmienie niesłychanie pociągającego i bardzo charakterystycznego głosu Keba Moore. I właśnie Keb Moore, czyli Kevin Roosevelt Moore, na zakończenie tego spotkania z Bielszym Odcieniem Bluesa wykona standard Jimmy'ego Rogersa That's All Right. Ma być pozytywnie. I pozytywnie pozdrawiam też wszystkie słuchaczki i słuchaczy. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Jeszcze niedawno ogłaszali się jako najlepsza na świecie orkiestra blues-rockowa. Brytyjski, obecnie kwintet, który swoją nową płytę Maverick udostępnia światu pod koniec 2020 roku. Alan Nimmo to oczywiście jest główna postać tego zespołu i tak też jest i tym razem, chociaż dołącza do niego ponownie braciszek. No i jest inny skład osobowy w obecnym kształcie zespołu King. Jest też troszkę przesunięcie w stronę rocka, mniej tutaj bluesa. Ja mówię, że to troszkę żal, ale być może dla dobra komercyjnego statusu grupy King na brytyjskim i europejskim rynku to jakiś zabieg właściwy. Mnie ta płyta niestety specjalnie nie zachwyciła, ale przeczytałem kilka bardzo entuzjastycznych recenzji w brytyjskiej prasie. Mogę się nie znać przecież. Z albumu Maverick grupy King jeszcze jedno nagranie, tym razem koncertowe z udziałem publiczności, bo płyta składa się w większości wprawdzie z nagrań czysto studyjnych, ale na koniec jest kilka bonusów koncertowych. I właśnie taki koncertowy bonusik teraz Państwu chcę zaprezentować. Live at Berkeley Studio. King w nagraniu Lose Control.
1: Hello, everybody.

0: All right.
1: Podawcę blues rocka czy rock bluesa teraz będzie daweczka czystego akustycznego bluesa.

To, proszę Państwa, Sissik Steve. Jakaż niezwykła aktywność pod koniec 2020 roku, bo to w odstępie, nie wiem, chyba miesiąca, kolejna nowa płyta. Duża płyta. Long play Sissik Steve'a. Tym razem Blues in Mono. No rzeczywiście to są nagrania mono, pewnie wykonane jeszcze w dodatku na jakimś bardzo starym urządzeniu. I to jest czysty akustyczny Sissik Steve, tylko on ze swoją gitarą, grający częściowo własne numery, częściowo standardy, ale te własne numery też brzmią tak, jakby już je ktoś przed nim 60, 80 czy nawet 90 lat wcześniej wymyślił i zagrał. I tego się przyjemnie słucha. Ja mogę nawet powiedzieć, że bardziej ta płyta mi przypadła do gustu niż ta poprzednia, tegoroczna elektryczna. I tak sobie sączy ten akustyczny monoblusik Sissik Steve, że jeszcze teraz jedno nagranie posączy do naszych uszu. Sissik Steve z albumu Blues in Mono, Buddy Brown.

0: Gonna make the spring screech on your bed. Gonna make the spring screech on your bed.
1: I znowu będzie jedynak z gitarką, ale tym razem z gitarką elektryczną.

Fever Dreams, tytułowe nagranie z albumu Scotta H. Byrama. A Scott H. Byram to taka postać dosyć barwna i wielowymiarowa, bo choć jest słuchany przez blues fanów, to również jest traktowany jak swój przez zwolenników muzyki okołopankowej. No i Scott H. Byram potrafi płynnie przechodzić z jednej estetyki w drugą, tak przynajmniej bywało na poprzednich płytach i tak też jest i na albumie Fever Dreams. Są tu kameralne utwory, takie jak chociażby i to tytułowe, no ale też są nagrania, w których Scott H. Byram daje znać, że potrafi pohałasować na gitarze, zwłaszcza kiedy jeszcze do tego dołączy jakiś hałasujący gitarowo koleżka. Oto Scott H. Byram w duecie z Jesse Daytonem. Utwór nosi tytuł Monkey David Wine. No a potem jeszcze jedno nagranie z albumu Fever Dreams. Scott H. Byram sam już pohałasuje w nagraniu Whatcha Gonna Do.

Och, cóż za miłe teraz będzie wspomnienie pewnego letniego, ciepłego wieczoru na głównej arenie Suwałki Blues Festival sprzed, to już prawie półtora roku. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał wówczas Kenny Wayne Shepherd Band.

Luni Tuni, to tytuł tego utworu. A firmuje to nagranie Oz Noy, nowojorski gitarzysta, który właśnie zachwyca mnie swoją nową płytą zatytułowaną Snapdragon. Oz Noy to gitarzysta, ale ta płyta może przyciągnąć także uwagę fanów perkusji, bowiem udało się Oz Noyowi zgromadzić w studiu takie oto znakomitości: Winnie Colaiuta, Dave Weckl, Dennis Chambers, a także na przykład John Patitucci czy John Snyder i Wallace Rooney. To płyta czysto instrumentalna, zawierająca głównie współczesne pomysły muzyczne Oz Noya i kolegów, ale wśród tych współczesnych pomysłów znalazł się także powrót do przeszłości, do 1964 roku, czyli do pięknej kompozycji Roda Argenta zatytułowanej She's Not There, którą spopularyzował zespół The Zombies 65 lat temu. No i właśnie teraz Oz Noy z Dennisem Chambersem na perkusji przypomną She's Not There w wersji 2020.

Płytka, którą trzymam teraz w ręku, oczywiście Nowalijka, to jedno z najdziwniejszych zjawisk tegorocznej fonografii, bowiem to jest nowy album doktora Johna zatytułowany Gumbo Blues. Znajdujemy na tej płycie 11 nagrań doktora Johna, które zostały zrealizowane na przestrzeni dziesięcioleci właśnie przez doktora Johna. No więc niby wydawałoby się, że to po prostu jakaś taka składanka różności z katalogu doktora Johna. Ale proszę sobie wyobrazić, że do każdego nagrania dograno współcześnie już w 2020 roku jakąś atrakcję gitarową. Zapewne odbyło się to w sposób czysto wirtualny, to znaczy myślę, że producent płyty, a jest nim Charles Green, wysyłał różnym, bardzo przyzwoitym gitarzystom i gitarzystkom podstawowe nagrania doktora Johna, a oni do tego dogrywali swoje gitarowe solóweczki. Kogóż my tu mamy? Poza oczywiście doktorem Johnem. No więc są tak, kolejno: Joe Louis Walker, Mike Dawes, Chantel McGregor, Buddy Whittington, Eli Cook, Doug Kershaw, ten wprawdzie nie gra na gitarze, tylko na skrzypcach, King Solomon Hicks, Matt Scofield i Erja Littinen. I z tego zestawu niespodziewanych duetów doktora Johna wybrałem dwa. Danger Zone, w którym usłyszymy Erja Littinen, i Bald Head, i tutaj doktorowi towarzyszyć będzie na gitarze Sonny Landreth.

I w ten sposób kończy się to wydanie Nowali Expod Baobabu. I zamknę je nagraniem Scotta H. Byrama, które jest właściwe tutaj i muzycznie, i praktycznie, bowiem nosi tytuł Can't Stay Gone. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki, który wsiada już do swojego wynalazku i odjeżdża, by przybyć tu ponownie z kolejną baobabową audycją.